0: dziękuję za twój dotyk.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: przed sąd za połaszenie się na kilkadziesiąt tysięcy złotych na kilka osób. Halo? Czy ktoś słucha bez grzebania w telefonie? Coraz dłużej siedzimy online. W tej prawdzie też przyplażowe utrudnienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. 44 przestępstwa dotyczące oszustw i fałszowania dokumentów. Prokuratura w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, które postanowiły wyłudzić dotacje na szkolenia. Oskarżeni działali w Pomorskiem w latach 2018-19 i między innymi podrabiali podpisy uczestników szkoleń. Ich wynagrodzenia były zależne od liczby uczestników kursów. Straty to 55 tysięcy złotych. Za oszustwa grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni. Tyle czasu spędzimy w życiu w internecie w ten czy inny sposób. Badanie przeprowadził NordVPN, który dodaje, że online jesteśmy coraz dłużej. Poprzednie takie badanie było przeprowadzone 4 lata temu i wtedy mieliśmy spędzić w sieci o prawie 3 lata mniej. Przez internet głównie słuchamy muzyki, zajmuje nam to prawie 6 godzin w tygodniu, ale mediom społecznościowym poświęcamy prawie 5 godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: Zapraszamy do donosu. Tajwan uruchomił specjalną

0: stronę internetową dla obywateli Chin. Służy ona do przekazywania informacji wywiadowczych. Tajpej liczy na to, że rosnące problemy społeczne w Pekinie i ścisła kontrola polityczna sprawią, że ludzie będą pękali.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 50 milionów złotych, tyle ma kosztować budowa łącznika autostrady A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia. Nowy węzeł powstanie na wysokości punktu poboru Opłat Karwiany i odciąży węzeł Bielański. Dziś przejeżdża nim prawie 80 tysięcy pojazdów na dobę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Waldemar Wojciechowski.
2: Widzimy na węźle Bielańskim duży potok zatorowy w kierunku na Wrocław. Ulica Karkonoska jest zakorkowana, w związku z tym danie dodatkowego połączenia poprzez węzeł Karwiany ze wschodnią obwodnicą pozwoli, żeby ten ruch był mniejszy.
0: List intencyjny w sprawie budowy podpisali już przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wrocławskiej GDDKiA.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia w okolicach Giżyckiej plaży. Remontowane jest skrzyżowanie u zbiegu kolejowej i Unii Europejskiej. Odcinek został wyłączony z ruchu.
3: Wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę.
0: Mówił Adam Baran z ratusza.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Deszcz może dziś padać w Warszawie, Koszalinie i w Trójmieście. Deszcz z burzami może pojawić się w Olsztynie i szerzej na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 stopni w Koszalinie, przez 18 w Trójmieście, 19 w Warszawie czy w Łodzi i 21 w Krakowie czy w Opolu, maksymalnie do 22 w Zielonej Górze.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Joanna Obuchowska, zapraszam. Gdzie i na co są przeznaczane publiczne pieniądze? Odpowiedzi na to pytanie można szukać na stronie o nazwie Gdzie pieniądze? Portal stworzony z inicjatywy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pozwala sprawdzić, jakie środki z programów rządowych trafiały do poszczególnych gmin, powiatów i instytucji w regionie. Dane są na bieżąco aktualizowane. Celem projektu jest zwiększenie przejrzystości wydawania publicznych pieniędzy.
6: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie skomplikowanym, trudnym, pełnym półprawd i różnego rodzaju manipulacji, rzetelna, dobra informacja jest na wagę złota. Ponadto jesteśmy dziś nauczeni i tak to dziś funkcjonuje. Nie mamy czasu szukać, wyszukiwać. Chcemy mieć informacje podane w przystępnej formie, intuicyjnie, łatwo, tu i teraz. Zadaniem administracji rządowej jest oczywiście dystrybuować środki finansowe, ale też rzetelnie informować obywateli o tym, jakie środki trafiły do ich jednostek i na co mogły być wykorzystane. My postanowiliśmy to zrobić w sposób nowoczesny, innowacyjny. Narzędzie, które zostało zaproponowane, które jest też pokłosiem takiej dobrej współpracy dyrektora Biura Wojewody, Łukasza Krzysztofika, który odpowiada za komunikację w naszym urzędzie, z naszymi specjalistami z dziedziny informatyki, którzy z kolei współpracują, konsumując porozumienie, jakie miałem przyjemność podpisać jako reprezentant Urzędu Wojewódzkiego z Akademią Górniczo-Hutniczą, z panem rektorem Lisem, w ramach którego w wielu segmentach naszej działalności, w sprawach bezpieczeństwa, rozwoju, udoskonalania narzędzi między innymi informatycznych, wspierają nas eksperci i specjaliści Akademii Górniczo-Hutniczej.
7: Łukasz Wakspunski, dyrektor Biura Informatyki Małopolski Urząd Wojewódzki. Celem portalu jest pokazanie, w jaki sposób są alokowane środki rządowe będące w dyspozycji wojewody małopolskiego na terenie województwa małopolskiego dla powiatów, gmin. Pokazujemy na tym portalu, jak są wydatkowane środki w zależności od programów rządowych.
6: Portal Gdzie pieniądze jest łatwym, prostym i ogólnodostępnym narzędziem, które pozwala prześledzić szlaki przepływu środków finansowych, które są dystrybuowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego, a pochodzą z szeroko pojętych środków będących w dyspozycji administracji rządowej. To nie są małe kwoty, to jest ponad 3 miliardy złotych, o których mówimy w bazie tego portalu. Można bardzo precyzyjnie, czy to wyszukując po dacie, czy też po roku przyznania środków, czy to po programie, a tych programów jest kilkadziesiąt. To jest blisko 30 różnych programów, które realizuje Urząd Wojewódzki w różnych wydziałach. Można sobie wyszukać, jakie środki trafiły. Natomiast korzystając z interaktywnej mapy, można sprawdzić dany powiat, daną gminę i uzyskać bardzo szybko precyzyjną informację, ile środków z danego programu trafiło do jednostki samorządu terytorialnego.
7: Tak, na portalu mamy kilka filtrów. Po pierwsze, programy, z których mogą skorzystać gminy, powiaty na terenie województwa małopolskiego, a drugi filtr obejmujący lata, za które mogą... lata, w których są te środki wydatkowane przez wojewodę.
8: Jak wyglądały przygotowania do utworzenia właśnie takiej podstrony?
9: Wojciech Wątor, jestem kierownikiem działu usług i aplikacji Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH. Troszkę to trwało, mieliśmy bardzo dużo spotkań właśnie z urzędem wojewódzkim. Jakiś plan działania opracowaliśmy, ustaliliśmy, że powinno to się opierać o mapę. Tą mapę podzieliliśmy na kilka sekcji. Podzieliliśmy tak, że mamy wszystkie, więc widać kolory tych powiatów czy gmin, jeżeli dostaniemy się niżej, które mają najwięcej tych środków wydatkowanych. Dokładnie tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o tą filtrację po programach, też możemy sobie to przefiltrować, gdzie okazało się, że jest tych programów dużo więcej i dużo więcej środków wydatkowanych niż się spodziewaliśmy, więc cały czas pracowaliśmy nad tymi zmianami. W ostatnim czasie koledzy też wprowadzili połączenia autobusowe, które też są widoczne na poszczególnych mapach. Teraz tutaj widać właśnie te wszystkie programy, które są prezentowane w zależności od tego, z jakiego roku skorzystamy.
8: Tych programów jest sporo, można zobaczyć z lewej strony i właściwie chciałby się powiedzieć, że ta praca nigdy się nie kończy, bo w końcu ta baza będzie wymagała co jakiś czas aktualizacji.
7: Dokładnie tak. Te programy rządowe cały czas się zmieniają, cały czas się zwiększają i dlatego też ta mapa będzie aktualizowana w zależności od tego, jakie programy będą dochodzić, jakie środki nowe w dyspozycji wojewody będą do wykorzystania. Więc ta mapa będzie żyła. Celem jest tak, żeby mieszkańcy naszego województwa na bieżąco mieli informacje, jak i z jakich programów korzystają poszczególne powiaty, gminy na terenie województwa małopolskiego.
8: Ale to jest pionierski projekt dla naszego regionu, prawda?
7: Ja bym powiedział nawet więcej. Wydaje mi się, że to jest pionierski projekt w skali całego kraju. Wydaje mi się, że nie ma takiego portalu stworzonego przez urzędy wojewódzkie w naszym kraju, które prezentowałoby alokację środków rządowych przez wojewodę na terenie swojego województwa.
8: Uważają panowie, że to jest potrzebne, że jednak taka transparentność i takie dane na wyciągnięcie ręki obywatela są dzisiaj koniecznością?
7: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wymagają transparentności, przejrzystości, dlatego też wojewoda małopolski zdecydował się na taki krok, żeby pokazać to w sposób transparentny, ale też z drugiej strony przyjazny, jeżeli chodzi o użytkowanie dla mieszkańców naszego województwa, czyli w postaci interaktywnej mapy, w której możemy sobie filtrować, zakładać różnego rodzaju filtry, żeby wiedzieć, jakie programy zostały skierowane do poszczególnych powiatów, gmin na terenie naszego województwa.
8: To może powiedzmy, z jakimi programami możemy się zapoznać?
7: Patrząc na mapę, jednym z większych programów to są środki pomocy społecznej. Stanowią dosyć dużą część. Kolejnym programem to na pewno jest program ochrony ludności i obrony cywilnej, uchwalony w zeszłym roku, kontynuowany w tym roku, jeżeli chodzi o program rządowy. Na pewno wszelkie programy społeczne, na pewno wszelkie programy edukacyjne, na pewno wszelkie programy związane z infrastrukturą. To wszystko można sobie wyfiltrować, wybrać i sprawdzić, jak te środki spłyną od wojewody małopolskiego do poszczególnych gmin i powiatów.
8: Tych danych jest sporo, są różnego rodzaju wykresy, są wykresy też kołowe, jest mapa. Nieco kojarzy mi się ten system z Eurostatem. Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie.
7: Myślę, że tak. Celem było pokazanie w sposób możliwie prosty i przejrzysty, korzystając korzystając z dobrych praktyk i z jednej strony, a z drugiej strony z user experience, tak żeby użytkownicy, nawet mniej cyfrowi, mogli sobie w sposób przyjazny przefiltrować, sprawdzić, jak te środki idą. Na pewno duża zasługa tutaj naszego partnera, czyli zespołu po stronie Akademii Górniczo-Ochotniczej, z którą mamy porozumienia współpracy, rozwoju między innymi w zakresie nowych technologii, to większość ich pomysłów, ich doświadczenie stworzyły taką platformę, którą teraz, portal, który teraz prezentujemy.
6: Z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy wyszukamy tam środki na poziomie ponad 180 milionów złotych, które trafiły w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znajdziemy tam informacje o tym, jak zostało rozdysponowane 350 milionów złotych, które trafiły w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z precyzyjnym odnalezieniem tego, w którym powiecie i w której gminie dane inwestycje zostały zrobione. Zobaczymy tu między innymi na przykład piękne miejsce ukrycia, które jest w Bobowej. Prześledzimy tutaj ścieżkę poszczególnych wozów strażackich, ponad 30, które trafiły do Państwowej, do Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejnych 40, bo łącznie było ich 70, kolejnych 40 pojazdów, które trafiły do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Tu zobaczymy, jak były dystrybuowane środki w ramach szkoleń dla różnych organizacji. Między innymi mówiono o tym, że nie są realizowane szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, dla tych społeczności lokalnych. Oczywiście, że są. Korzystając z tej wyszukiwarki, bardzo szybko je znajdziemy, gdzie i ile środków trafiło.
8: A przełożenie których danych było dla Państwa najtrudniejsze?
9: Najtrudniejsze było tak naprawdę przełożenie tych wszystkich danych i programów, które są dostępne, bo na początku dostaliśmy około chyba 15 programów i zakładaliśmy, że to jest cała lista, po czym okazało się, że tych programów jest ponad 100 i ciągle ich przybywa, więc to musieliśmy jakoś zaprezentować na mapach. To, że musieliśmy też podzielić tą mapę w zależności od tego, jak środki są wydatkowane, bo nie spodziewaliśmy się, że środki mogą być wydatkowane nie tylko na powiat, ale jednocześnie na przykład na cały Urząd Małotrzałkowski albo na całe województwo, więc tutaj to było też problematyczne, ale udało nam się to ładnie zaprezentować, co teraz widać na, właśnie na tych wykresach oraz na tym wykresie kołowym, tak, gdzie mamy tylko część programów i pokazaną skalę, które to jest tak naprawdę wartości są największe i zebrane łącznie pozostałe. Więc bardzo ładnie to się prezentuje. Również ładnie to wygląda na telefonach komórkowych czy urządzeniach mobilnych.
8: Mam taką nieśmiałą prośbę, czy możemy właśnie spróbować z poziomu telefonu, krok po kroku, gdyby Pan mógł opisać, jak należy się tym posłużyć. Czyli wchodzimy na stronę, ta strona brzmi...
9: gdziepieniądze.mów.pl i tutaj możemy się dostać do strony. Mamy bardzo ładne filtry, które są zwijane, ale bardzo łatwo się dostać do środka. Możemy sobie pofiltrować te programy, możemy wprowadzić nazwę programu. Mamy mapę podzieloną na poszczególne segmenty, czyli mamy wszystkie finansowania, Urząd Marszałkowski. Tutaj też widać, jak bardzo ładnie jest to jednolite kolorystyczne, no bo tutaj mamy cały urząd, powiaty, gdzie już widzimy różnicę w kolorystykach, czy gminę. Oczywiście możemy przechodzić niżej, tak? Więc w tym momencie dostaliśmy się już bezpośrednio do powiatu. Możemy też widzieć, że zobaczyć, że w gminie Myślenice takie środki były wydatkowane i najwięcej było świadczeń rodzinnych. Tak realnie każdą z tych miejscowości możemy, miejscowości, gmin, powiatów przeklikać. Jeżeli chodzi o połączenia autobusowe, to jest funkcjonalność, która była dodana ostatnio. Też pokazujemy, w jaki sposób wyglądają połączenia i jakie środki finansowe były przeznaczone dla danego regionu. O, jeżeli sobie tutaj klikniemy miasto Kraków, to widzimy sumę wydatkowania na rok 26. Mamy podział na trasy Kraków-Myślenice, Olkusz, Trzyciąż Kraków, więc jest to bardzo intuicyjne i bardzo łatwo się do tego dostać.
8: Czyli zebrane dane odwołują się do jakiego okresu?
7: Zebrane dane odwołują się do okresu od 2024 w górę. Mamy tam część danych historycznych z ostatnich 2 lat, mamy rok bieżący, ale także jest część programów, gdzie pokazujemy już alokację środków na kolejne lata, czyli 2027-2028. No wraz z upływem czasu myślę, że tą bazę będziemy aktualizować, zarówno dane archiwalne, jak i dane przyszłościowe.
8: Czyli podsumowując, ten pierwszy etap, który możemy podziwiać na ten moment, te najbardziej aktualne dane, to ich przełożenie, przetworzenie na stronę internetową. Ile łącznie Państwu zajęło?
9: Realnie to było kilka miesięcy pracy. Największym problemem było ustalenie jakiegoś wspólnego scenariusza, jak chcemy, żeby to wyglądało, więc tutaj bardzo mocno współpracowaliśmy z Urzędem Wojewódzkim i udało nam się dojść do jakiegoś wspólnego pomysłu i tej wizualizacji, która jest w tym momencie. Tak? Dlatego też nie odbiega to, co mamy, co dotyczy środków finansowych i programów. Ta mapa nie odbiega od tej mapy, która dotyczy połączeń autobusowych, tak? Jest to bardzo spójne, więc łatwo się poruszać między jednym a drugim etapem.
8: Przyznam szczerze, że nazwa portalu jest dość przewrotna, zatem zapytam, ile kosztowała nas ta przyjemność?
7: Tę przyjemność realizujemy w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Akademią Górniczo-Ochotniczą w ramach porozumienia podpisanego w grudniu między właśnie wojewodą a rektorem AGH. Jest to pierwszy projekt realizowany w ramach dobrej współpracy na terenie naszego województwa na zasadzie wspierania dobrym doświadczeniem, technologiami ze strony AGH Urzędu Wojewódzkiego.
5: Rozmawiała Ola Wasilewska.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu, o 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
10: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdy do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele porównując dane również sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad nawet 50 km. Natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
5: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
1: Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Po reklamie.

0: są podpisy pod porozumieniem Stanów Zjednoczonych z Iranem. Po powrocie ze Stanów Karol Nawrocki będzie chciał rozmawiać z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tej prawdzie będzie też dzień deskorolki.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 6:30. Grzegorz Kornacki. Jest umowa, są i podpisy. Donald Trump, J.D. Vance i przewodniczący irańskiego parlamentu już bez czekania podpisali wstępne porozumienie pokojowe. Dlaczego nie podpisał się najwyższy przywódca Iranu? Ponoć dlatego, że on takich porozumień nie podpisuje. Szczegóły dealu mamy poznać w ciągu 1-2 dni. Na razie są pewne rozbieżności. Prezydent USA mówił wczoraj o bezpłatnej żegludze przez Ormuz. Teheran twierdzi, że będzie pobierać opłaty. Dodaje, że Stany Zjednoczone zobowiązały się do wypłaty reparacji za szkody wojenne.
1: Prawda Antyradia.
0: Małe tete-a-tete Karola Nawrockiego. Prezydent po powrocie z USA zaprosi do siebie szefa MON. Chce mu przekazać informacje, które uzyskał m.in. o amerykańskiej obecności w Polsce. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta dodał, że zapewnienie Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane.
1: Prawda Antyradia.
0: Migi nie poleciały. Migiem Ukraina, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, nie dostała jeszcze polskich samolotów. To dlatego, że miała się nie wywiązać z umowy dotyczącej korzystania z technologii dronowej. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Trwa dialog. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać.
0: Sprzęt przekażemy po dopięciu sprawy.
1: Prawda Antyradia.
0: Negocjacje naprzód. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Kijowem. Podobnie sprawy mają się, jeśli chodzi o Mołdawię. Jak mówią w Brukseli, oba kraje dotrzymały słowa, jeśli chodzi o niezbędne reformy. Ukraina i Mołdawia łącznie będą musiały otworzyć i zamknąć 6 klastrów. Ten pierwszy dotyczy praworządności i zamykany jest jako ostatni.
1: Prawda Antyradia.
0: Deskorolki w drodze do Opola w sobotę. Drugi opolski dzień deskorolki, który będzie uczczony zawodami. O konkurencjach organizator Miłosz Cymbała.
3: Będzie to przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal. Takie konkurencje, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę i ludzi, którzy nie są związani z deskorolką. Na pewno będzie to efektowne i wszystkim się to spodoba.
0: Chętni do udziału mogą zapisywać się przez internet. Jest 6:32. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Dzień objawienia z lepszym startem niż przewidywali eksperci. Produkcja zgarnęła prawie 93 miliony dolarów na start przy budżecie na poziomie 115. Jeszcze tylko ponad drugie tyle i wyjdzie na zero. To nowy film Stevena Spielberga, który nabrał przeświadczenia, że kosmici są wśród nas. Tymczasem Władcy Wszechświata, film aktorski o przygodach He-Mana na bazie kreskówki, radzi sobie coraz gorzej. Frekwencja w drugi weekend wyświetlania spadła o prawie 3/4. Wpływy nie przekraczają 90 milionów, a film kosztował około 200 milionów dolarów bez promocji. Kontynuacji raczej nie będzie. Będzie za to kontynuacja Wdowiej Zatoki. To dobrze odebrana nowość od Apple TV. Już przed finałem pierwszego sezonu, który będzie jutro, platforma zapowiedziała drugi. To połączenie komedii z horrorem. Fabuła rozgrywa się na nawiedzonej wysepce w Nowej Anglii.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Do 22 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 20 stopni w Poznaniu i w Szczecinie, 19 w Warszawie i w Łodzi, 16 w Olsztynie, a najmniej 15 w Koszalinie. Deszcz może spaść w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie czy w Warszawie. Na północnym wschodzie możliwe są dziś burze.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są Militaria.pl.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, witamy Was bardzo serdecznie we wtorek. Minęła 6.30, do Desperanos, Michał Figurski
2: i Piotr Kędzierski. Jak się w Nowym Jorku dzień wita, powiedz mi?
1: Hello.
2: No, okay.
1: Good morning. Hi. Ale o tym za chwilę, bo słuchajcie, o ciekawostkach nowojorskich możemy zrobić całą audycję 8-godzinną, a my dzisiaj tylko jedną.
2: Piotr powrócił, wydał bardzo dużo pieniędzy, ciężko zarobione w Antyradiu, proszę Państwa. A ciekawoche nowojorskie zdecydowanie już za chwilę. Zostańcie z nami. Good morning.
1: Yes.
2: Poland.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, jedna, chociaż jedna, jedniutka ciekawostka o Nowym Jorku.
2: No mów.
1: Wyobraź sobie, że w 1915 roku John D. Hertz, który był założycielem The Yellow Cab Company.
2: The Yellow Cab, czyli chodzi o żółtą taksówkę Nowego Jorku.
1: Dlatego były żółte, bo to była pierwsza firma, która transportowała.
2: Dlaczego
1: ludzi?
2: Żółte?
1: Dlatego, że mój drogi, żółty jest najbardziej widocznym kolorem z daleka.
2: A, słusznie.
1: I ty widziałeś taryfę i podnosiłeś łapkę i mogłeś ją złapać.
2: A biją się o taryfę jak na tych filmach, że jak podjeżdża to od razu mordobicie niebo moja?
1: Słuchaj, jest
2: moja?
1: Dużo mniej żółtych taksówek jak na filmach z lat 80. No bo są inni przewoźnicy i to już nie ma takiego klimatu jak kiedyś zdecydowanie. Z ciekawostek jeszcze mogę wam powiedzieć, że Central Park jest dwa razy większy prawie od Księstwa Monako.
2: Co ty opowiadasz?
1: Taka ciekawocha. I to by było na tyle. Stawiam kropkę. Goodbye, America.
2: Nie wiem, jak się odnieść. No, naprawdę. To może pozostajemy przy naszych sprawach. Desperanos zaczynamy do godziny 10. Zostańcie z nami w Polsce, bo tu jest Polska.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
2: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Obława w Mszanie Dolnej i w okolicach. 19-latek miał tam pozbawić życia rówieśniczkę. Zełenski latami latał z Rzeszowa, ale już mu nie po drodze. W tej prawdzie też wrażenia po koncercie Foo Fighters w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Obława policyjna po zabójstwie w Mszanie Dolnej. Mundurowi poszukują 19-latka, który w nocy miał pozbawić życia swoją rówieśniczkę, byłą partnerkę. Oboje pokłócili się, on zaatakował i uciekł, nie udzielając pomocy. Zdjęcie na stronach policji Limanowa.
1: Prawda Antyradia.
0: Wołodymyr Zełenski na szczycie G7. Na razie uwagę zwraca jednak nie sama wizyta prezydenta Ukrainy, a trasa, jaką pokonał. Zełenski drugi raz w ostatnim czasie startował z mołdawskiego Kiszyniowa zamiast z polskiego Rzeszowa, jak przez ostatnie lata. Według spekulacji za zmianą stoją kwestie politycznej, spór wokół nazwania jednej z jednostek sił obrony Ukrainy na cześć UPA. Rzecznik ukraińskiego MSZ mówi: wydaje mi się, że to powiązanie jest sztuczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Worek z wagacyjnymi remontami już rozsypuje się po kolejnych miastach. We Wrocławiu lista miejsc do poprawki ma około 30 pozycji, w tym okolice Dworca Głównego, Trzebnicką czy skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Urząd Miasta apeluje, żeby nie jeździć na pamięć ani samochodem, ani transportem publicznym. Dawid Barabasz.
2: Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych.
0: Tramwaje już jeżdżą wakacyjnym rytmem, w autobusach zawieszenie części kursów szkolnych w następny piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: 3 godziny rock'n'rolla w najsurowszym wydaniu, za nami głośny koncert.

0: Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Już nie słyszymy.
2: Jak wrażenia?
1: Dla mnie rewelacja, ale nie wiem jak żona.
3: Bardzo fajnie, ale nic nie słyszę.
4: No bo to jeden z lepszych koncertów, to powerokowe granie. Jesteśmy mega zadowoleni. Bardzo było przyjechać z Poznania.
5: Bardzo dobry set. Widać, że starzy wyjadacze. Nie, set był kompletny, bo dużo hitów, troszkę nowej muzy i akustycznie. I jakiś przegląd piosenek z młodości był u chłopaków, więc duża swoboda w graniu, fajnie.
2: Co ci się najbardziej podobało?
6: Prawdopodobnie Monkey Ranch. No super było. Głośno, ale fajnie, no.
5: Fajna oprawa, która też narastała, więc pokazywali kolejne rzeczy. Nie od razu, tylko w trakcie, więc dużo się działo.
7: Galicza to naprawdę super występ.
0: No, na miejscu rozmawiała z wami Paulina Kozioł. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach w Polsce. Deszcz może padać w Koszalinie, Gdańsku i w Warszawie. W Olsztynie deszcz z burzami. Wieczorem już bez opadów. Będzie wtedy od 10 stopni w Olsztynie, przez 12 w Koszalinie, 14 w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu, do 16 we Wrocławiu, Katowicach i w Opolu.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 13 minut po godzinie 7. Witam was bardzo serdecznie.
2: To wcale nie jest źle.
1: I nie piątek, tylko wtorek. Co dziś będzie, Michał, w programie? Będziemy rozmawiać o plotkowaniu. Słuchaj.
2: Przepraszam, może zadać mi pytanie, na które od razu sobie odpowiadasz? Dobrze, mogę zacząć od tego, że będzie kalendarium. No cóż, cóż mogę zrobić? Będzie opodatkowaniu, proszę państwa, które może mieć pozytywny wpływ na jakość naszego życia. Naprawdę.
1: A już za chwilę, proszę państwa, powiem wam, co oznacza stać się popularnym w kilkanaście godzin na całym świecie. I od tego zaczniemy, od mundialu w USA. 14 minut po 10. The Warning teraz. Hell, you
2: Mauro,
1: call
2: Peter,
1: a
2: Michael, hello.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzieje się na mundialu. Ja byłem bardzo sceptyczny i nadal jestem, bo te 40 kilka drużyn plus 100 meczów w całym turnieju to jest
2: Boże
1: moim zdaniem
2: jedyny.
1: Za dużo.
2: Aż 100 jak na razie obejrzałem jeden, Maroko-Brazylia.
1: Słuchaj, no i niestety przez zmianę czasu jest dość duża różnica i często po północy już nie jesteś w stanie zasiąść.
2: Zgadza
1: nawet
2: się.
1: Jak jesteś ekstremalnym fanem piłki.
2: To był w weekend, nie miałem z tym problemu.
1: Ale, moi drodzy, wczoraj był mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka w grupie H. Zakończył się remisem 0-0.
2: Okay.
1: Wynik niezwykły ze względu na potężną drużynę, jaką Hiszpanie posiadają. I wyobraźcie sobie, że na bramce w Republice Zielonego Przylądka stoi facet, który nazywa się Vozinha. Zagrał w reprezentacji 89 meczy, występuje w drugiej lidze portugalskiej w Chaves, 40 lat ma, więc doświadczony pan. No i zagrał wczoraj mecz życia. Wyobraźcie sobie, że przed meczem jego konto na Instagramie obserwowało 50 tysięcy ludzi.
2: Okej, okay. Nie za
1: pod
2: dużo.
1: Koniec meczu obserwowało go 1 900 000 ludzi. I uwaga, ja wszedłem i postanowiłem zaobserwować Vozinha. Ale moja skromna osoba wiele nie zmieni, bo od wczoraj przybyło mu 5 milionów 450 tysięcy obserwujących.
2: I bardzo słusznie.
1: Obecnie 5,4 miliona obserwuje Vozinha. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Piękne podsumowanie jego kariery. Mundial i
2: Puchar Świata ma 36 cm wysokości i 6 kg żywego złota. To jest jedyna cenna rzecz, jeżeli chodzi o piłkę nożną.
1: Słuchajcie, nie
2: w ramach
1: robimy mu
2: love
1: bombing, bo on i tak tego nie zauważy. Pozdrawiamy Jozimara Diaza.
2: 18 po 7.

0: here.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Antyradio. Najlepiej.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
0: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Umorzenie po zabójstwie przestępca z krakowskiego szpitala nie idzie do więzienia. Dzieciaki na prostej drodze do używek w mediach społecznościowych. W tej prawdzie będzie też kultura z lokalem.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Umorzeniem kończy się głośna sprawa zabójstwa lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Sąd zdecydował tak ze względu na niepoczytalność podejrzanego. Jarosław W. trafi do zakładu psychiatrycznego na wolności. Mógłby znów zrobić komuś krzywdę.
1: Prawda Antyradia.
0: Prosta droga do narkomanii to właśnie media społecznościowe. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego doszli do wniosku, że zbyt wczesne i częste korzystanie z takich serwisów przez dzieci do 13 roku życia może je wpędzać w marihuanę, papierosy i alkohol. Społecznościówki po prostu propagują złe wzorce. Przebadanych zostało ponad 7 tysięcy dzieciaków.
1: Prawda Antyradia.
0: Przygotowania do lata ruszają również w schroniskach dla zwierząt. Lato to okres wzmożonego ruchu, bo ludzie porzucają psy i koty, jadąc na wakacje.
2: Myślę, że obecnie spokojnie każdy właściciel może zaplanować sobie urlop w taki sposób, żeby pojechać albo ze zwierzakiem, albo znaleźć mu dobre miejsce, spokojne i bezpieczne, żeby ten urlop zwierzak jakby najmniej traumatycznie przeszedł.
0: Mówiła Anna Barańska ze schroniska w Olsztynie. Teraz na nowy dom czeka tam 80 psów i prawie 50 kotów.
1: Prawda Antyradia.
0: Pełna kultura? No to wiadomo, w Antyradiu, ale lokalną kulturę znajdziesz w Katowicach. Miasto ma 3 miejsca w samym centrum do oddania pod działalność kulturalną właśnie. Michał Mendala.
3: Metraż tych lokali od 55 metrów kwadratowych do 90 przy ulicy Warszawskiej 67. Stałym elementem tego programu są preferencyjne stawki czynszu i te w tym roku wahają się od 9 zł 26 groszy za metr kwadratowy w przypadku lokalu przy ulicy Krzywej do 14 zł 52 groszy dla lokalu przy Alei Korfantego 8.
0: W dotychczasowych lokalach na kulturę są m.in. galerie artystyczne, kawiarnie, księgarnie czy twórcy pierogóżek. To te poduszki w kształcie pierogów, które zrobiły furorę na ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich. Na zegarach mamy teraz 7:32. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sport, potem prognoza pogody.
4: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Jest wtorek, a świat kręci się wokół mundialu. W meczu grupy H Republika Zielonego Przylądka sensacyjnie zremisowała z Hiszpanią 0-0. Miała być strzelanina jak w dobrym westernie, ale okazało się, że Hiszpanie mieli ślepaki. Tomasz Fornal wraca do Plus Ligi. Poprzedni sezon spędził w Ziracie Bankar Ankara, gdzie zdobył Mistrzostwo Turcji, Puchar i Superpuchar oraz brązowy medal Ligi Mistrzów. Od nowego sezonu Tomasz Fornal będzie reprezentować barwy Aluron CMC Warta Zawiercie. Massimiliano Allegri jest już dogadany z Napoli, ale najpierw musi domknąć rozwiązanie umowy z Milanem. Włoski coach zastąpi Antonio Conte, który rozwiązał kontrakt z Napoli. Allegri ma podpisać umowę do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.
4: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Do 22 stopni dziś na termometrach. Deszcze możliwe w Warszawie, Gdańsku, Koszalinie i w Olsztynie. W warmińsko-mazurskim mogą pojawiać się też burze. Nocą deszcz w Rzeszowie, będzie wtedy od 8 stopni w Olsztynie i w Szczecinie, przez 10 w Łodzi i 11 w Warszawie, do 14 w Katowicach.
5: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: 19 minut do godziny 8. Czy Michał ma dzisiaj wierszyk, czy nie?
2: Proszę, nie nazywaj tego wierszyk. Jeszcze raz opowiesz o tym, że to jest... A dzisiaj byłem miły, bo się naprawdę stęskniłem. Wiesz co, i zaraz będziesz sam zdziwiony. Tyś pogodną akwarelą, tyś porankiem, tyś niedzielą, bo życie, życie jest nowelą.
3: No i co?
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Tak, wchodzę cały na biało, ściągam płaszcz, pod płaszczem nie mam nic.
2: Światowy masz napisane, dzień... życie jest nowelą, dlatego, że dzisiaj niebywałe, proszę państwa, rocznice w kalendarium.
1: Proszę państwa, Światowy Dzień Żółwia Morskiego dziś, proszę państwa, z okazji rocznicy urodzin faceta, który zajmował się ochroną żółwi, czyli pana doktora Archiego Kara. Dziękujemy panie Karze za opiekę nad tymi wspaniałymi zwierzętami. Lecimy dalej, 97 rok. Michał między słowami o tym wspominał.
2: No właśnie.
1: Mamy rocznicę. W 97 roku po raz pierwszy na antenie TVP1 pojawił się Klan.
2: A czy ty wiesz, że scenariusz został wyłoniony w konkursie wśród widzów? Pan Wojtuś Niżyński wygrał i wygrał. To jest ten sam facet, który zrobił inny kultowy film Klątwa Doliny Węży, stary.
1: A czy on nie zrobił przypadkiem W Labiryncie? Również? A
2: ten człowiek i tak dokonał wiekopomnych wydarzeń, jeżeli chodzi o polską telewizję, dlatego świętujmy, proszę państwa. W 97 roku pierwszy odcinek Klanu i do tej pory trwa.
1: 1911 rok, założono koncert informatyczny IBM. Troszeczkę ewoluowała ta branża, trzeba powiedzieć.
2: Delikatnie.
1: Poza tym w 1960 roku premiera Psychozy w reżyserii Alfreda Hitchcocka. Niedawno był emitowany serial o Edzie Ginie.
2: To prawda, pierwowzorze.
1: Ta osoba, ten paskudny człowiek był pierwowzorem postaci,
2: którego zagrał, a zresztą kultowy Anthony Perkins, a potem jego Janet Leigh.
1: Exactly. A w 1967 roku, proszę państwa, na świat przyszła legenda futbolu. Człowiek, który jako piłkarz nie osiągnął zbyt wiele, ale jako trener odmienił to uniwersum. Jurgen Klopp.
2: Och, proszę pana, rzeczywiście to nawet ja znam.
1: Panu Jurgenowicz, 17 minut do godziny 8, a Wozinia, wracając jeszcze do tematów futbolowych, ten pan, który wczoraj zyskał sporą popularność na Instagramie, Wozinia oznacza babcia.
2: Wiesz co, ja ci chyba nawet dzisiaj podam płaszcz.
1: Dziękuję.
0: Człowiek kalendarium.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 4 stycznia 1963 roku w Lipsku, w dawnym NRD, urodził się Till Lindemann. Nie wiem, czy wiecie, ale...
2: Chciałem ci powiedzieć, że z tego samego miasta był Jan Sebastian Bach.
1: W 1980 roku Till Lindemann był brany pod uwagę przy ustalaniu składu na moskiewskie Igrzyska Olimpijskie jako reprezentant Niemiec w pływaniu.
2: Ten z Rammstein?
1: Tak,
2: ten
1: dokładnie.
2: Till Lindemann?
1: Był blisko kadry i wyjazdu na Igrzyska, a teraz Till Lindemann organizuje swój festiwal Till Fest, który odbywa się 3-4 lipca w Lipsku.
2: Till Fest to niesamowita balanga metalowo-industrialna i dodam tylko, że główną gwiazdą tego festiwalu, jedną z głównych gwiazd, będzie, słuchajcie, zespół Ministry. Człowieku. Ministry, ja oddam wszystko, żeby zobaczyć, i wy pewnie też, ale to nie tylko Ministry na Tillfestie wystąpią. Będzie na przykład Erling, będzie Miami Barks, będzie Cobbermouth, będą Lowlife i będzie Kite Thief. No, kapele, które naprawdę ciężko zobaczyć gdzieś indziej. Także absolutnie wyjątkowa sytuacja będzie miała miejsce w Lipsku i to nasi słuchacze, czyli wy, będziecie mogli ze sobą towarzyszyć rządzą do Lipska pojechać.
1: Żeby być szczerymi, to Till też wystąpi na swoim festiwalu, żeby nie było. I będzie konkurs, zrobimy coś kreatywnego dla was,
2: niemieckiego.
1: Ale o tym za chwilę. 10 minut do godziny 8, za chwilę newsy w Antyradio.

0: This is Doug McKagan and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu.

0: Szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Rosjanin ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Moralność finansowa nie jest zła, ale jednak na coraz niższym poziomie. W tej prawdzie też szczęśliwy finisz długiego pedałowania.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Rosjanin ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął wczoraj w Lubelskiem. To 44-latek, który tam mieszkał. Obława za sprawcą ciągle trwa, podobnie jak ustalanie jego tożsamości. Jak wiecie z Prawdy Antyradia, napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej. Jego motywy nie są znane.
4: Prawda Antyradia.
5: Ziobro nie był i nie będzie tematem rozmów prezydentów Polski i USA. Tak mówi minister Karola Nawrockiego, Marcin Przydacz. To jego odpowiedź na słowa szefa MSZ. Radosław Sikorski miał nadzieję na to, że głowa państwa upomni się o pozbawienie polityka PiS ochrony w Stanach Zjednoczonych.
4: Prawda Antyradia.
5: A propos moralności, teraz ta finansowa. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Niby nieźle, ale 10 lat temu twierdziło tak 97% z nas. Ponad połowa badanych usprawiedliwia kombinowanie.
6: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
5: Mówił Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych. 54% pytanych jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, tak żeby nie trzeba było płacić podatku. Prawie 40% z nas uważa, że okej jest niezwrócenie uwagi kasjerowi, który wydał za dużo reszty.
4: Prawda Antyradia.
5: Miejsce młodzieży przy kolejowych estakadach. Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje nad wyborem projektanta Zieleńca drugiego etapu parku kolejowego na Grzegórzkach.
7: Po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami.
5: Mówiła miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka. Drugi etap parku połączy okolice hali targowej z Miodową.
4: Prawda Antyradia.
5: Rowerem dookoła świata taką podróż zakończyła właśnie para gdańszczan, która przejechała ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedziła 47 krajów. Wszystko to w 1100

0: To 42 dni. Aleksandra i Marcin Górscy stali się drugą polską parą, która dokonała tego jedną ciągłą podróżą.
1: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe na północy i w centrum. Deszcze z burzami na północnym wschodzie. Jutro będzie od 17 do 23 stopni. Padać może na północnym wschodzie i na południu, z tym, że na południu opadom towarzyszyć mogą burze.
1: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No pewnie, że to Purple. Proszę Państwa, dzisiaj w Antyradiu przychodzimy niezwykle rzadki zespół znany w psychologii emocjonalnej. Jest to zespół Lindemana, czyli zespół przyjaźni polsko-niemieckiej. I chcielibyśmy, aby się Wam udzielił dzisiaj.
2: Słuchajcie, mam pomysł na konkurs.
1: Dajesz.
2: Może masz prawo weta, Panie Michale.
1: Ależ pewno jest przyjemnością posłuchać.
2: To jest całkiem niezły. Słuchajcie, połączyłem dwa fakty z życia pana Lindemana. Mhm. Mianowicie to, że był blisko kadry olimpijskiej NRD na igrzyska w Moskwie w 1980 roku.
1: I to, w jakiej dyscyplinie?
2: Pływanie.
1: Okay.
2: I to, że napisał, słuchaj, tomik poezji, i to chyba nawet nie był jeden tomik poezji.
1: Maszyn,
2: i teraz tak, poprosiłbym, żebyście w stylu Tilla Lindemana napisali po polsku, ale może być też po niemiecku, jesteśmy otwarci, wiersz na temat emocji związanych z pływaniem. desperanos@antyradio.pl, ewentualnie 321-321-600. Widzę uśmiechy na Państwa twarzach. Do dzieła, możecie udać się na koncert, na festiwal w Lipsku już w lipcu 3-4. Na Tilfest mamy bilety.
1: Mogę?
2: Bite?
1: Ja się z tej audycji prędko nie zwinę. Ja płynę.
2: Krótki, ale mocny. Take me out.
1: Z dedykacją.
2: Franz Ferdinand, dyszka po 8.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Oryginał, chciałem przypomnieć, to było Soft Cell w latach 80.
2: Exactly.
1: Później Marilyn Manson, a dzisiaj Scorpions Tainted Love. Proszę Państwa, jak dobrze to wszystko w Antyradiu brzmi.
2: A o nieobecnych tylko źle. O tej zasadzie porozmawiamy po wpół do po newsach w Antyradiu. Będzie o plotkach.
1: Które, proszę Państwa, tak naprawdę mają fantastyczny wpływ na Wasze zdrowie, przepraszam, na zdrowie Waszej grupy. Tak naprawdę łączy, wiąże i jest niezastąpiona. Plota, zwykła, taka polska. O tym, jak powiedział kolega, już za chwilę w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Knopfler.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Tak już
0: jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
24: Obława zmierza ku końcowi. Służby znalazły ciało w lesie w Małopolsce. Jest ulga, ale to ostrzeżenie. Komentarze po wynikach referendum w Szwajcarii. W tej prawdzie też nadchodzący remont na A4.
23: Prawda Antyradia.
24: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Ciało znalezione w lesie na obszarze obławy małopolskich służb to prawdopodobnie poszukiwany od minionej nocy 19-latek. Jak wiecie, z prawdy Antyradia Mundrowi próbowali namierzyć nastolatka w sprawie zabójstwa jego rówieśniczki w Mszanie Dolnej. To jego była partnerka. Prawdopodobnie pokłócili się. On uciekł, nie udzielając dziewczynie pomocy.
23: Prawda Antyradia.
24: SOR działa normalnie, choć personel jeszcze dochodzi do siebie. Tak mówią w Szczecinie, w Uniwersyteckim Szpitalu numer 1. W piątek 75-letni pacjent zaatakował tam ratownika medycznego i zniszczył sprzęt. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów.
23: Prawda Antyradia.
24: Jest ulga, ale wynik pokazuje, że są obawy dotyczące imigracji i politycy muszą to potraktować poważnie. Tak szwajcarskie media komentują referendum dotyczące ograniczenia liczby ludności w kraju. Pytanie było, czy to ma być do 10 milionów osób. Ostatecznie na nie było prawie 55% głosujących. Cała reszta za.
23: Prawda Antyradia.
24: A4 do remontu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na modernizację węzła autostrady z ulicami Batorego i Oświęcimską w Chorzowie. Szymon Haczyk.
25: Dobudujemy tam dodatkowy pas do skrętu w lewo, przebudujemy istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz chodnik. Wyposażymy także skrzyżowanie w sygnalizację świetlną, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przebudujemy istniejące przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów wraz z ich doświetleniem.
24: Prace mają potrwać pół roku od podpisania umowy.
23: Prawda Antyradia.
24: Utrudnienia w okolicach Giżyckiej plaży. Remontowane jest skrzyżowanie u zbiegu kolejowej i Unii Europejskiej. Odcinek został wyłączony z ruchu.
26: Wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę. I mam nadzieję, że bez żadnych utrudnień wykonamy to szybciutko.
24: Mówił Adam Baran z ratusza. Finał prac pod koniec czerwca.
27: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
23: Sport w Antyradiu.
28: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Dziś do gry wchodzą wicemistrzowie świata z Kataru, Francuzi, którzy zmierzą się z Senegalem. Już raz zagrali ze sobą w 2002 roku podczas meczu otwarcia mundialu w Korei i Japonii. Wtedy Senegal wygrał z broniącą tytułu Francją 1-0. Niewykluczone, że trójkolorowi mają ukrytą gdzieś głęboko w sercu zadrę i postarają się ją wyrwać, by raz na zawsze wymazać to spotkanie z pamięci francuskich kibiców, a to zapowiada interesujący meczyk. Francja kontra Senegal. Start 21. Fanom tenisa przypominam, że w Niemczech trwa turniej tenisowy ATP rozgrywany na kortach trawiasty w Halle. W pierwszej rundzie zobaczymy Huberta Hurkacza, który zagra z Rosjaninem Andrijem Rublowem. Panowie grali ze sobą 6 razy, 4 mecze wygrał Hurkacz. Start 13:30.
27: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
3: Deszcz może dziś padać w Warszawie, Koszalinie i w Trójmieście. Deszcz z burzami może pojawić się w Olsztynie i szerzej na północnym wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy dziś od 15 stopni w Koszalinie, przez 18 w Trójmieście, 19 w Warszawie czy w Łodzi i 21 w Krakowie czy w Opolu, maksymalnie do 22 w Zielonej Górze.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Ty słuchaj, a ty wiesz, że ten, co siedzi koło Marcina, to ma dziecko we Wrocławiu, z tą, wiesz, którą? No, a ta małgąb, ty słuchaj, to w ogóle koń to nie jeden, tylko dwa i wszystko za bezcen kupione, słuchaj, po znajomości, ona podobno i ojciec ma dobre wtyki, wiesz gdzie? No.
2: Michale, bo tutaj utrwalasz stereotypy, że plotkowanie jest dobre. Otóż jest złe.
3: Ja po prostu plotkuję, Piotrek, ja po prostu plotkuję.
2: Okazuje się, że plotkowanie też ma dobre strony, bo
3: tak,
2: to
3: mówią,
2: na warsztat naukowcy, plotkujemy około godziny dziennie i uwaga, szacuje się, że ponad 90% pracowników w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej bierze udział w plotkowaniu.
1: Słuchajcie, plotkowanie zbliża podobno do siebie ludzi, budując zaufanie i poczucie wspólnoty. Dzięki plotom, słuchajcie, podobno łatwiej rozpoznać zachowania, które są akceptowane w grupie, które spotykają się też z dezaprobatą. Od razu wiadomo, kto toksyczny, a kto nie.
2: Czyli podsumowując, większość plotek nie ma złośliwego charakteru.
1: Ma, ale ma dobry wpływ na grupę, no.
2: Słuchaj, najczęściej są neutralne i dotyczą zwykłych informacji społecznych, czyli patrzę na ciebie i mówię, Michał Figurski będzie przemawiał na kongresie medycznym, tak?
1: W każdej telewizji pamiętaj, że najlepsze ploty zawsze dostaniesz od makijażystki.
2: Czyli
1: lub stylistki.
2: Rośnie poczucie więzi i przynależności, a plotkowanie jest przestrzenią do opinii, obserwacji, no i taka rozmowa, tak jak powiedziałeś, zbliża ludzi do siebie, buduje zaufanie i poczucie wspólnoty.
1: Także,
2: to jest tym ważne.
1: Nie znasz dnia ani godziny, plotkujemy chłopaki i dziewczyny, zdecydowanie. Jest taki serwis, wiesz co, który się nazywa Plotek i mam dla nich dobre hasło, tak mi się wydaje, w związku z tym, co ty tutaj opowiadasz. Co powiesz na to? Plotek. Connecting people.
2: Może ładne, być? Ale chyba już zajęte. Garbage, I think I'm paranoid.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Słuchajcie, drodzy państwo, otóż będzie festiwal. Odbędzie się w Lipsku, blisko granicy z naszym wspaniałym krajem.
2: Dokładnie.
1: Nazywa się Teal Fest.
2: 263 km od Zgorzelca, słuchajcie, czyli blisko od nas.
1: 3-4 lipca. Oczywiście za Teal Festem stoi Till Lindemann. Sam będzie występował. Oprócz niego wiele gwiazd ze sceny. No to sobie pojedziesz, wygrać nie możesz, bo to jest wbrew zasadom, mój
2: nie
1: drogi panującym.
2: Nic.
1: O co chodzi? Zrobiliśmy konkurs kreatywny i połączyliśmy dwie aktywności Tilla Lindemana. Pierwsza to, że był bardzo blisko kadry olimpijskiej NRD w 1980 roku w pływaniu i tym, że wydał kilka tomików poezji.
2: Mamy, słuchajcie, już tutaj pierwszych poetów zgłoszonych na desperanos@antyradio.pl. Zaczynamy od Pauliny. Ja płynę i świmę, bulbul tonę. Tak się dziś czuję.
1: No, bo to ładne, mocna pozycja. Mam, w ogóle, wy jesteście, drodzy słuchacze, mówię do was, jesteście niezwykle kreatywni i przyjemnie jest pracować po drugiej stronie dla was. Achtung, basen, 100 metrów i szał. Ja wol płynę kralem, choć brzuch robi fale jak wał. Waser mnie niesie, a w głowie jeden hit, żeby na Tilfeście kiedyś zgubić rytm i wstyd. Iść wil dopłynąć, bo zeit płynie jak prąd. Du hast mein Herz, one dich nie ten ląd.
2: Wunderbar.
1: A mein Tell to tylko Tor, a nie cały świat. To Piotrek tak napisał pięknie.
2: Wunderbar, das ist immer gleich. Ja, mam Maćka, posłuchaj.
1: Chciałem powiedzieć, tak.
2: Maciek też bardzo mocną propozycję. Czuj się teraz w klimat. Może nie pływałem tak często, jakbym chciał. Może nie miałem czepka tam, gdzie być miał. Może nie pojechałem na olimpiadę, bo mi testosteron wystrzelił. Matko, matko, jak ja na festiwalach bywałem rzadko.
1: Danke schön. Słuchajcie, czekamy na wiersze. Wiersze, jakby napisał je Till Lindemann. Łączymy poezję, łączymy jego usposobienie sportowe. A do wygrania mamy jeden podwójny karnet na Till Fest.
2: Meine Damen und Herren, nasz telefon to 321-321-600. Tam też możecie nagrywać. Prosimy serdecznie zostawić swoje dane.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, AC Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz

0: firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. And the Machine.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kontrole w szpitalach po wykryciu lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Apele o przejrzystość po śmierci Polki w Ekwadorze. W tej prawdzie też fani, dla których dystans nie ma znaczenia, czyli wy na Foo Fighters.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Kontrola w miejskich szpitalach w Warszawie. Rafał Trzaskowski zlecił audyt w związku z zatrudnieniem lekarza radnego w trakcie specjalizacji. Tylko w zeszłym roku miał on zarobić ponad 1,5 miliona złotych, co samo w sobie nie jest normalną sytuacją, a miał przy tym jeszcze opuszczać dyżury medyczne. Według medialnych doniesień jego grafik pokrywał się z występami w telewizji czy w Senacie, bo tak się składa, że uczący się anestezjolog jest radnym Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus.
0: Prawda Antyradia.
1: Marsz ku pamięci i wzywający do przejrzystego śledztwa. Dziesiątki osób przeszły przez prowincję Santa Elena w Ekwadorze po śmierci polskiej aktywistki antykorupcyjnej Moniki Silwy Koniuszek. Jak mówią, nikt nie wierzy w samobójstwo, na które wskazują władze. Kobieta zgłaszała i nagłaśniała przypadki domniemanej korupcji i nieprawidłowości w lokalnych władzach, między innymi przy sprzedaży miejskich gruntów.
0: Prawda Antyradia.
1: Ponad 1 000 000 złotych za samochód z drugiej ręki. Nie brakuje i takich ogłoszeń. Autoplac.pl sprawdził, za ile najdrożej kupujemy i sprzedajemy auta w Polsce. McLaren Senna XP02 z 2019 roku czeka na nabywcę, który ma ponad 6 milionów złotych, bo to jeden z 6 wyprodukowanych egzemplarzy. Numer 2 na liście jest to 1 000 000 złotych tańszy. Tomasz Czarnecki.
2: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku napędzany jest silnikiem V10 o pojemności 4,8 litra, generującym 560 koni mechanicznych. Do nabycia za bagatela 5 100 000 złotych.
1: To coś dla kolekcjonera albo inwestora. Takie auta raczej zyskują, a nie tracą na wartości.
0: Prawda Antyradia.
1: Uczciwy rock'n'rollowy łomot spuściło nam Foo Fighters. Za nami 3-godzinny koncert na PGE Narodowym, na który zjechali fani z całej Polski i nie tylko.
3: Z Bielska-Podlaskiego.
4: Z Gliwic.
3: Białegostoku.
5: Czech Republic.
6: Italy.
7: Italy, yeah. I think you are a big fan because it is so far.
6: Yes, it is. But also I'm here with my friend, Piotr.
3: Czekałam w zasadzie, żeby pojechać na Foo Fighters od 2021 roku chyba. To było moje marzenie, szczególnie po informacji o śmierci Taylora Hawkinsa.
8: Bilety z Antyradia wygrałem, więc pozdrawiam serdecznie.
9: Hello, I'm waiting here for you ever long.
10: Śpiewaliście dużo?
8: Tak, troszeczkę.
11: Najwybitniejszymi śpiewakami nie jesteśmy, ale...
10: Jak? Autopromocja nie hańbi, pamiętaj.
1: A rozmawiała z wami Paulina Kozioł. Jest prawie 9:03, to była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Do 22 stopni dziś na termometrach. Najcieplej ma być w Zielonej Górze. 20 stopni w Poznaniu i w Szczecinie, 19 w Warszawie i w Łodzi, 16 w Olsztynie, a najmniej 15 w Koszalinie. Deszcz może spaść w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie czy w Warszawie. Na północnym wschodzie kraju możliwe też burze.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Desperanos uczy, bawi, wychowuje. Wy tak często rzucacie tymi dniami tygodnia, jak to po prostu tak słowami na wiatr. A czy wy wiecie w ogóle, skąd te nazwy się biorą, kochani?
2: No, proszę państwa, te nazwy dość dużo mówią o naszej dawnej organizacji czasu, o wpływach chrześcijańskich, prasłowiańskich, o słownictwie, kontaktach kulturowych, na przykład z tradycją żydowską, no czy łacińsko-grecką.
1: No właśnie, słuchaj, jak ty sobie radzisz w ogóle, powiedz mi, z sobotą, dlatego że sobota pochodzi od jakby z judaizmu, od szabatu. A ja ci przypomnę tylko, kochane, że w szabacie od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę nie możesz robić nic, co wiąże się z pieniędzmi.
2: Piotr. To lećmy mój drogi, nie od wolno. Soboty do kolejnej soboty. Dobra, dajesz. Bo po sobocie powiedziałeś sobota, szabat. Niedziela pochodzi od prasłowiańskiego nedelati, czyli nie działać, nie pracować, co oznacza to oczywiście dzień wolny od pracy, dzień odpoczynku.
1: Brzmi jak po czesku zupełnie.
2: Nedelati.
1: No poniedziałek prosty, bo poniedziałek to jest po niedzieli, przecież to wiadomo, a wtorek, słuchajcie, to jest wtóry. Wtóry, czyli drugi dzień tygodnia.
2: I tutaj jest już od poniedziałku do piątku, szczerze mówiąc, jest łatwo, bo środa to oczywiście środek, czyli środkowy dzień tygodnia przy liczeniu od niedzieli. W czwartek, czwarty dzień tygodnia
1: po prostu,
2: od niedzieli.
1: Piątek to po prostu piąty dzień tygodnia, słuchajcie. Także od tej pory, jak będziecie leniu chować i nie robić nic, to pamiętajcie, że ma to wszystko swoje głębokie, kulturowe uzasadnienie, a nie tak po prostu się wzięło. No i najważniejsze, weekend nie ma nic wspólnego z łykaniem.
2: A już za chwilę porozmawiamy o tym, proszę państwa, jak połączyć Narodową Niemiecką Republikę Demokratyczną z pływaniem i wygraniem karnetu na Till Fest w Lipsku.
1: A, wirklich?

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Till Lindemann robi swój własny festiwal, gdzie industrial i metal łączą siły od 3 do 4 lipca w Lipsku, niedaleko polskiej granicy.
2: Ale też uduchowił naszą audycję, ponieważ jako ekspoeta i ekspływak, proszę Państwa, natchnął dzisiaj naszą gawieć do tego, by poezję ułożyć pływacką z niemieckim akcentem.
1: Bo pan Till prawie że pojechał na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku w barwach NRD.
2: Mein Herz, Hammer. Laut wie ein Fabrik Motor, czyli serce mi brzydudni jak fabryczny młyn. Ty masz w spojrzeniu zakazany czyn. Mówię, to miłość, ty śmiejesz się, może. Ja już składam róże w stalowym kolorze. Namiętność parska, romantyzm makatar, a Kupidyn w lateksie zgubił swój radar. Jest też wersja po niemiecku, słuchaj, ale ja nie dźwignę tego.
1: Ja powiem jedno słowo. Kugelschreiber. Za chwilę newsy w Antyradio. Po newsach ogłosimy imię zwycięzcy tego wspaniałego konkursu i dowiemy się, kto pojedzie do Lipska. Tschüss!
2: Jawohl und Dankeschön!
0: Desperanos w Antyradio!

0: Audycja Nie Hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: History Channel przedstawia.
7: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
6: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
7: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
6: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

0: Dalszy ciąg sprawy zabójstwa Henry'ego Nowaka. Prokurator chce więcej. Immunitet Daniela Obajtka na tapecie. W tej prawdzie też nasz wypoczynek w przeliczeniu na dni i złotówki.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Nie kończy się sprawa zabójstwa Henry'ego Nowaka w Wielkiej Brytanii. Zastępczyni prokuratora generalnego złożyła apelację. Chce, żeby sąd sprawdził, czy wyrok nie jest zbyt łagodny. Jak wiecie z prawdy Antyradia, 23-letni Sikh, który śmiertelnie ugodził studenta polskiego pochodzenia, został skazany na dożywocie. Będzie mógł ubiegać się o zwolnienie po blisko 21 latach.
1: Prawda Antyradia.
0: Następny immunitet do uchylenia. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek w sprawie Daniela Obajtka. Waldemar Żurek chce go pozbawić ochrony w sprawie dotyczącej podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Katastrofa rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim. Członkowie załogi katapultowali się i przeżyli.
1: Prawda Antyradia.
0: Odpoczynek kosztuje. Na tegoroczny urlop chcemy wydać od nieco ponad 2 do 4 tysięcy złotych. Według barometru Providenta wakacyjny wyjazd planuje w tym sezonie 63% badanych. 30% będzie odpoczywać do tygodnia. 26% od 8 do 14 dni. 7% wyjedzie na ponad 2 tygodnie. Najpopularniejsze kierunki to kraje europejskie i polskie morze.
1: Prawda Antyradia.
0: Worek z wakacyjnymi remontami już rozsypuje się po kolejnych miastach. We Wrocławiu lista miejsc do poprawki ma około 30 pozycji, w tym okolice Dworca Głównego, Trzebnicką czy skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego. Urząd Miasta apeluje, żeby nie jeździć na pamięć ani samochodem, ani transportem publicznym. Dawid Barabasz.
2: Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych.
0: Tramwaje już jeżdżą wakacyjnym rytmem. W autobusach zawieszenie części kursów szkolnych w następny piątek.
1: Prawda Antyradia.
0: Deskorolki w drodze do Opola. W sobotę drugi opolski dzień deskorolki, który będzie uczczony zawodami. O konkurencjach organizator Miłosz Cymbała.
3: Będzie to przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal, takie konkurencje, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę i ludzi, którzy nie są związani z deskorolką. Na pewno będzie to efektowne i wszystkim się to spodoba.
0: Chętni do udziału mogą zapisywać się przez internet.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia na termometrach w Polsce. Deszcz może padać w Koszalinie, Gdańsku i w Warszawie. W Olsztynie deszcz z burzami. Wieczorem już bez opadów. Będzie od 10 stopni w Olsztynie, przez 12 w Koszalinie, 14 w Warszawie, Łodzi i w Poznaniu. Maksymalnie do 16 we Wrocławiu, Katowicach i w Opolu.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tak rozgromili wczoraj Foo Fighters na PGE Narodowym, również dzięki Antyradiu. Tymczasem ja przychodzę do kącika poezji polsko-niemieckiej, pan pozwoli. Idzie baciarz drogą i macha sobie lewą nogą, a na nodze glanik nowy, ubrudzony do połowy. Wohin gehst du, wohin? Pyta Wiochmen Pick. Na Lipsk nacieram. Na Lipsk. Tak, pisze Monia.
2: Mocna propozycja od Moni.
1: Ale, brak elementów
2: pływackich. O co walczymy? O festiwal w Teal Fest w Lipsku od 3 do 4 lipca w Lipsku. I słuchajcie, mamy propozycję, którą zdecydowaliśmy, że jest najlepsza.
1: Zdecydowałeś.
2: Czytam, uwaga. Proszę ściszyć podkład, będzie to poważne. Achtung, basen 100 metrów i szał. Ja wol płynę kraulem, choć brzuch robi fale jak wał. Waser mnie niesie, a w głowie jeden hit, żeby na Tilfeście kiedyś zgubić rytm i wstyd i żwil dopłynąć, bo zeit płynie jak prąd. Du hast mein Herz, on dich, nie ten ląd, a mein Tail to tylko tornie cały świat. Tak napisał Piotrek.
1: Das ist wunderbar.
2: Tak prosiliśmy, połączył pasję Tila, czyli pływanie, które doprowadziło go prawie do kadry olimpijskiej na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku, i to, że Till również poetą jest.
1: Mniejszym. Kolega, jak ma na imię, przypomnij?
2: Pan Piotr.
1: Pan Pepe. Pepe jedzie do Lipsk, by oglądać Till Show, Till Fest i między innymi Ministry jako główną gwiazdę. Słuchaj, podwójny kod dla ciebie, szanowny Piotrze.
2: Dankeschön, a teraz co? Dio i Holy Diver w Antyradio.
1: No i jeszcze raz Guten Morgen za 20:10.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Poczta Polska rozpoczyna pilotaż rowerów z napędem wodorowym. Wodór H to najlżejszy i najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie. Nasza audycja Ucząc Bawi, Bawiąc Uczy. Te testy trochę potrwają. Wiadomo, że proszę Państwa, logistyka miejska to nie jest bułka z masłem. Niskoemisyjne rozwiązanie, nowoczesne rozwiązanie. Będziemy Was informować, czy Polacy, polscy listonosze i listonoszki będą pierwszymi w Europie Środkowej i Wschodniej, którzy będą poruszać się takimi pojazdami. Ale najważniejsze jest to, proszę Państwa, że rozdaliśmy dzisiaj bilet na, przepraszam, Tilla Lindemana, to po primo, kto Piotr pojedzie do Lipska, ale już jutro, proszę Państwa, będziemy mieć karnety na Summer Punch Festival na letniej scenie progresji 18-19 czerwca, czyli już niedługo. Poza tym przez cały dzień w każdej audycji praktycznie będziemy rozdawać karnety na Jarocin, który w tym roku wygląda imponująco z Republiką w roli głównej. Poza tym Alter Bridge w klubie Studio w Krakowie. Te bilety również będziemy dla Was mieć. To wszystko w Desperanos od 6.30 jutro. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uroczy poranek. 10 minut do godziny 9. Za chwilę prawda w Antyradio. Ciao!
0: Desperanos w Antyradio!

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Marian?
2: Mm.
1: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wybór autoryzowany.

0: Zarzuty dla opiekunki, przez którą dwuletnie dziecko ma mieć obrażenia. Hezbollah potwierdza zawieszenie broni w ramach porozumienia USA-Iran. W tej prawdzie będzie też przypomnienie o kleszczach.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to dokładnie 10:00. Grzegorz Kornacki. Zarzut dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta będzie odpowiadała za zranienie dwulatka. Szarpała go i ciągnęła po podłodze. Sprawę zgłosili rodzice, którzy na ciele dziecka zauważyli ślady przemocy. Oksana K. nie przyznała się do winy, ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Nie może też zajmować się wychowaniem, edukacją czy opieką nad małoletnimi. Grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawieszenie broni na wszystkich frontach. Hezbollah potwierdza porozumienie USA z Iranem, zapewnia przerwanie walk. Donald Trump, J.D. Vance i przewodniczący irańskiego parlamentu podpisali wstępną umowę pokojową. Szczegóły mamy poznać w ciągu dnia albo dwóch.
1: Prawda Antyradia.
0: Konsekwentny jak, no na pewno nie jak RegioJet. Kolejowy przewoźnik, który zapowiadał walkę o podbicie polskich torów, a potem się z nich wycofał, teraz znów wycofał wnioski o przyznanie kolejowych tras w Polsce. Jak mówią w spółce, nie widzą warunków do powrotu na nasz rynek.
1: Prawda Antyradia.
0: Daj kotu the best of you. Jak zrobić to w przypadku dzikiego zwierza? Dowiesz się w Mysłowicach. Będzie bezpłatne szkolenie dla opiekunów kotów wolno żyjących.
2: Szkolenie poprowadzi Fundacja Zwierz. Prowadzący opowiedzą o tym, jak bezpiecznie dokarmiać koty i jak zorganizować dla nich pomoc weterynaryjną, gdy jest potrzebna. Poruszony zostanie także temat kastracji, by zapobiegać bezdomności. Spotkanie dla opiekunów kotów wolnożyjących odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury w poniedziałek, 22 czerwca. Start o 15:00. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na kleszcze. Giżycki sanepid ostrzega przed nimi, bo sezon zaczyna się coraz wcześniej, a spotkać je można w parkach, na łąkach czy na osiedlowych trawnikach. Adriana Banaszkiewicz-Gałas.
3: W tym roku zima była konkretna, natomiast tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo w tym roku. Nasze województwo warmińsko-mazurskie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Po biegach rodzinnych w lesie miejskim też było troszeczkę przypadków, że gdzieś te kleszcze się wpięły.
0: A kleszcze mogą przenosić boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 10:00. I to była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Do 22 stopni dziś na termometrach. Deszcze możliwe w Warszawie, Gdańsku, Koszalinie i w Olsztynie. W warmińsko-mazurskim mogą pojawiać się też burze. Nocą deszcz w Rzeszowie, będzie wtedy od 8 stopni w Olsztynie i w Szczecinie, przez 10 w Łodzi i 11 w Warszawie, maksymalnie do 14 w Katowicach.
4: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Wrąty Radio.
1: 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, Wrąty Radio oczywiście. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć, jest to bardzo ważny tydzień, bo to jest tydzień z Jarocinem, tydzień z festiwalem w Jarocinie. Jak co roku zapraszamy na kultowy polski festiwal. Ja dzisiaj będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe karnety na Jarocin Festiwal. Do tego wszystkiego mamy naprawdę mocarne zaproszenie na festiwal Tila Lindemana z Rammsteina, który odbędzie się na początku lipca w Lipsku. No i do tego wszystkiego w czwartek i piątek jesteśmy na letniej scenie Progresji, gdzie odbywać się będzie Summer Punch Festival. Nadajemy live od godziny 16 do 20. Proszę Państwa, dzisiaj mamy Dzień Dziecka Afrykańskiego. Kiedyś obchodzenie tego święta w Polsce było trudne. Ostatnimi czasy, sądząc z tego, co widzę na ulicach, jest to bardzo prawdopodobne. Zatem będziemy święcili Dzień Dziecka Afrykańskiego w Polsce. A my jedziemy dalej, rodaczki i rodacy.

0: zawsze się zastanawiałem, jak działa ta nawigacja. No i pomyślałem sobie, że być może problemem jest to, że jakieś obce siły sprawiają, że kiedy chcemy dojechać z punktu A do punktu B i używamy jednej z nawigacji, okazuje się, że prowadzi nas jakimiś dziwnymi drogami. Ja nawet robiłem jakiś taki test. Odpaliłem nawigację w miejscu, w którym wiedziałem dokładnie, jak dojechać. No i robiła mi niesamowite psikusy. Prowadziłem jakimiś kanałami, czasami polami. Różnie to bywało. Otwarto z wielką pompą luksusowy hotel w Pobierowie. No i auta wiozące tam gości przeprowadzała nawigacja przez taką drogę, którą nie dawało się jechać szybciej jak 20 km na godzinę, bo można było zniszczyć zawieszenie. Okazało się, że tak wyboje, błoto, krzaki, to właśnie nawigacja satelitarna, która uparcie pokazuje jako najlepszą drogę do hotelu. Proszę Państwa, zawsze trzeba też trochę na zdrowy rozsądek do sprawy podchodzić. Bywa też tak, że ludzie wjeżdżają do jeziora kierowani przez nawigację albo dojeżdżają do mostu, który już nie istnieje i grozi to spadnięciem z nasypu. To jest naprawdę coś, co powinno być bardzo, bardzo często aktualizowane, dzięki czemu ludzie jeździliby wygodnie i bezpiecznie. Nie wierzcie do końca nawigacji. Bardzo proszę, mówię do słuchaczy Antyradia.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson also of Rush.

0: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polski.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, zwrot mocny! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
2: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
2: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Winiary Bookings zaprasza. Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

Proszę Państwa, będzie spiskowa teoria. Naprawdę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale to pewnie tak, jak się odbywa w Moskwie parada zwycięstwa, to nigdy nie pada, a w sąsiednich, sąsiadujących z Moskwą wioskach leje jak z cebra. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem Rusty, żeby nie obrzydzić nam życia, nie powodują tego, że nam tu ciągle leje, pogoda parszywa, dzieją się rzeczy dziwne i z pogodą zimno, chłodno, diabelsko. Może to oni za pomocą tego jodku srebra albo czegoś tam, co wystrzeliwują w niebiosa, powodują, że my klekoczemy zębami chwilami. Proszę Państwa, jeżeli tak, to ja ich bardzo nie lubię. Zresztą na GPS-a potrafią też wpływać, w związku z tym wszystko naraz. Proszę Państwa, jedziemy dalej z antyradiem w kierunku 11.

0: za chwilę z niewielką pomocą przyjaciół z Newsroomu wykonamy parę ewolucji. Między innymi będzie prawda antyradia, pełna kultura i prognoza pogody. O właśnie, przyjaciele zawsze pomogą. Proszę Państwa, za chwilkę spotkamy godzinę 11 z antyradiem.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybierz

0: 11. Grzegorz Kornacki. Rozbita szajka wyłudzająca podatek VAT. Wielkopolska KAS i CBŚP rozbiły grupę, która narobiła szkód na ponad 10 milionów złotych. Zarzuty usłyszało 12 osób, które stoją za blisko 2000 lewych faktur wartych prawie 100 milionów złotych. Interes opierał się na fikcyjnym obrocie materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową i usługami marketingowymi.
1: Prawda antyradia.
0: Półtora roku utrudnień w Łodzi. Drogowcy ruszają dziś z remontem estakady na Włókniarzy. Chodzi o zachodnią stronę konstrukcji przy dworcu kaliskim. Remont wschodniej nitki zależny będzie od prac przy tunelu kolei dużych prędkości. Ruch w trakcie prac będzie utrzymywany na nieremontowanych aktualnie częściach drogi.
1: Prawda antyradia.
0: Remont mostu Kotlarskiego w Krakowie zacznie się z kolei pod koniec czerwca. Prace będą podzielone na kilka etapów. Zacznie się niewinnie. Od poniedziałku będą nocne roboty budowlane, przejazdówek na przestorowisko. Od kolejnego poniedziałku natomiast kierowcom zostanie do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku na jednej stronie mostu. W sierpniu zmiana strony na drugą.
1: Prawda antyradia.
0: A propos remontów, torowisko na Moście Pokoju we Wrocławiu będzie odnowione, a do tego zazieleni się. I to jest wyjątkowa rzecz w skali kraju. MPK Witold Woźny.
2: Będzie to jedno z niewielu miejsc, gdzie torowisko przebiegające przez most będzie właśnie w technologii torowiska zielonego. Jesteśmy po wszystkich uzgodnieniach, w tym z konserwatorem zabytków, co jak Państwo się domyślacie, nie jest prostą rzeczą.
0: Prace powinny ruszyć na przełomie tego i przyszłego roku.
1: Prawda antyradia.
0: Energetycznie, głośno, z największymi hitami i smaczkami dla fanów. A, no i z dmuchanymi miętowymi cukierkami. Za nami koncert Foo Fighters na PGE Narodowym w Warszawie.
3: Cały koncert, wszystkie kurcze piosenki, no rewelacja. Brak słów, ale naprawdę świetna muzyka, świetni wykonawcy. Warto było przyjechać.
4: Bardzo się cieszę, że mogłam Dave'a Grohla zobaczyć. Ja uważam, że to jest najbardziej rasowy rockman, jakiego widziałam w ostatnich czasach. Akustyczne utwory chyba były dla nas najbardziej zaskakujące.
5: Lubię dobrą muzykę i lubię Dave'a Grohla. Jeszcze z poprzedniej roli, więc będę mu kibicował, dokąd będzie grał i śpiewał.
0: A rozmawiała z wami Paulina Kozioł. Dave Grohl z kolegami grali przez bite 3 godziny, elektrycznie i akustycznie. Frontman stwierdził, że Fuzz za rzadko grają w Polsce i zapowiedział szybki powrót. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11:00. To oznacza, że czas na pełną kulturę, a zaraz potem wracam z prognozą pogody.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Mad Max od George'a Millera może jeszcze powstać. Według branżowych portali 81-latek, który kręcił poprzednie odsłony, walczy o następną. Ponoć zjawił się w Los Angeles w zeszłym tygodniu, żeby szukać kupca na 6. część filmu, być może też na serial w tym uniwersum. To może być trudne po tym, jak Warner Bros. Wymiksowało się ze współpracy po finansowym niewypale Furiozy. Budżet wyniósł prawie tyle samo, co wpływy z biletów. Jennifer Lawrence ma zagrać główną rolę i wyprodukować film One Month Mark. To będzie komedia romantyczna, w którą zainwestowało Apple. Reżyser nie został na razie wybrany, scenariusz jest gotowy. Fabuła ma się kręcić wokół kobiety i mężczyzny. Jej nie udało się nigdy zbudować trwałego związku, jemu przeciwnie. Na razie nie ma daty premiery.
0: Od 15 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcze możliwe na północy i w centrum, deszcze z burzami na północnym wschodzie. Jutro spodziewamy się od 17 do 23 stopni. Padać może na północnym wschodzie i na południu, z tym, że na południu opadom mogą towarzyszyć burze.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, aż Ania przyszła do studia, żeby sprawdzić, cóż to za dzieło natury muzycznej, a to jest Perfect Circle, Starless, nowość w Antyradio. No, rzeczywiście numer pełen dziarskości. Proszę Państwa, w kwestii medyków. Otóż medycy z Ukrainy i Białorusi masowo oblewają lekarski egzamin weryfikacyjny, czyli tak zwany LEW, uprawniający lekarze spoza Unii Europejskiej do pracy w Polsce. Tegoroczny test zdało zaledwie 8,8% Ukraińców, no i trochę więcej, bo 31,5% Białorusinów. Eksperci tłumaczą te wyniki różnicami systemowymi. W Polsce obowiązuje rygorystyczny model edukacji typu lekarskiego. Za naszą wschodnią granicą dominuje system postradziecki. Proszę Państwa, no tak jest to rzecz, ale to wszystko, żeby bezpieczniej było jakby, kiedy trafimy do medyka. Proszę Państwa, coraz bliżej do chwili, kiedy w Państwa ręce ma szansę trafić zaproszenie na Jarocin Festiwal, który odbędzie się w dniach 16-19 lipca. W Jarocinie oczywiście, jak żeby inaczej. A teraz czas na dzieło, które rozrzewnić może co po niektórych do białości.

0: Słuchają Państwo Antyradia, to już 26 minut po godzinie 11. Proszę, tam były już rzuty butem w polityka, były różne akcje, takie no powiedzmy sobie w miarę delikatne. Pan prezydent Poznania dostał w twarz tortem. I gdyby pan prezydent miał pod ręką jakiś tort i odwdzięczył się adwersarzowi, to mielibyśmy coś na kształt komedii slapstickowej, bo w komediach slapstickowych bitwa na torty to była norma. Rodaczki, rodacy, rzut tortem w pana prezydenta. Nie popieram, uważam, że to było bangaranga, proszę państwa.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hope, AC Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
5: Piotrusz, powiedz I love you.
6: I love you.
5: I know.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: History Channel przedstawia.
18: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat i wszystkich ludzi.
17: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
18: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
17: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
1: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

cóż, ja poradzę z tym utworem, od lat kojarzy mi się Wrocław, wrocławski rynek i bicie rekordu, gitarowego rekordu Guinnessa. Proszę Państwa, przyjechałem tam raz na motocyklu, owad oblepił mi równo przednią szybę, jako i całe zawieszenie motocykla. Ze mną włącznie w owadach byłem upaprany, ale byłem szczęśliwy. Dojechałem, przybiłem piątkę ekipie antyradia, przybiłem piątkę także paru osobom, które tam przyszły do naszego studia antyradiowego. A ta mocarna impreza, co roku zbierająca niesamowicie dobre recenzje. Proszę Państwa, i oczywiście współpracująca z antyradiem.

0: Tak, proszę Państwa, dzieła mogą być piękne, przepiękne, o podwyższonym stopniu piękności. Powiedziałbym wręcz niebywałe. Słuchajcie, Antyradia.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Są nowe ustalenia na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prezydent Poznania zaatakowany tortem podczas sesji Rady Miasta. Dziki parking zamieni się w oswojony i płatny w centrum Opola.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko

0: Biletów komunikacji miejskiej. Sam Umazany określa incydent przekroczeniem pewnych granic.
1: Prawda antyradia.
0: Zdezelowany i dziki parking zamieni się w odnowiony i oswojony parking. 60 nowych miejsc dla aut powstanie przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta, zapowiada Opolski Zakład Komunalny, mówi Katarzyna Oborska-Marciniak.
2: Oczywiście każdy remont jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków.
0: Jest jednak haczyk. Parkowanie będzie płatne po remoncie, a nie darmowe jak dotychczas.
1: Prawda antyradia.
0: Żeby parkować, trzeba mieć czym jeździć. Na przykład używanym autem o wartości mieszkania w centrum Warszawy. Autoplac.pl wyłowił ogłoszenia, w których za auto z drugiej ręki trzeba zapłacić ponad 1 000 000 zł.
3: Większość kupujących używane auto szuka czegoś praktycznego. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Mikołaj Bąk.
4: Najważniejsze kryteria wyboru to cena i stan techniczny pojazdu.
3: No ale są tacy, którzy szukają aut luksusowych. Autoplac.pl, Tomasz Czarnecki.
5: Nierzadko nabywają pojazd poszukiwany ze względu na jakiś szczególny element. Kolor, wyposażenie, limitowaną wersję.
3: Obecnie w ogłoszeniach można znaleźć na przykład McLarena za ponad 6 milionów złotych.
5: McLaren Senna XP02 to jeden z zaledwie 6 egzemplarzy serii XP, który powstał w 2019 roku na potrzeby programu rozwojowego modelu.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Pochmurno w Warszawie, Łodzi, Poznaniu czy Koszalinie, słonecznie od Zielonej Góry przez Wrocław i Kraków po Rzeszów. Na termometrach w granicach 16-18 stopni. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 21. Jutro podobna aura do dzisiejszej, z tym, że na południu może pokropić. Wyraźnie cieplej od piątku, około 30 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Gwiazdy Radio.
1: Oczywiście, proszę Państwa, ten facet to naprawdę ma moc. Powiedział, że się dogada z Iranem i ropa staniała. I to z $20 na baryłce, prawie $20 na baryłce poszło w dół. Proszę Państwa, zostawiamy światowe sprawy, choć istotne dla nas jeżdżących wszelkiego rodzaju pojazdami napędzanymi paliwami kopalnymi. I przechodzimy do rozdawnictwa. Mam dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia, to karnety na Jarocin Festiwal w dniach 16-19 lipca. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko, adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj wklej i numer telefonu na wypadek wszelki. Proszę Państwa, to okazuje się, że ten numer telefonu bardzo się przydaje. Wczoraj na przykład się przydawał, bez tego byłby poważny problem. Proszę Państwa, a w temacie maila proszę odpowiedzieć na takie oto pytanie. A to związane zdecydowanie z aurą, która nas doświadcza niebywale, bo leje co chwila. Czego można użyć, gdyby nagle zaczęło lać na festiwalu w Jarocinie? Czego można użyć, żeby się jakoś schować przed deszczem? Proszę Państwa, Wasze pomysły być może będą przydatne. Takie dwa pomysły nagrodzę karnetami na Jarocin Festiwal. Przypominam, 16-19 lipca. Oczywiście my jako Antyradio jesteśmy patronat. Ja chciałem powiedzieć patronem.

0: prawie 24 minuty po godzinie 12 słuchają Państwa Antyradia. Proszę Państwa, nadal mam w garści dwa dwuosobowe karnety na Jarocin Festiwal 16-19 lipca. Zadałem Państwu pytanie, czego użyć, gdyby nagle na festiwalu zaczęło lać. No bo pogoda zmienną jest. Jakby tak naprawdę porządnie lunęło. Nawet znalazłem jedną odpowiedź, która wydała mi się bardzo rozsądna. Być może Państwu się przyda ten patent. Proszę pisać pod adres ostry@antyradio.pl, w mailu imię i nazwisko, do tego adres mailowy, żebym mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu na wypadek wszelki, a w temacie maila właśnie odpowiedź na pytanie, czego użyliby Państwo, gdyby nagle zaczęło lać.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
6: Reklama.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: Money.
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
22: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
23: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
24: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
25: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
26: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Gramy najlepsze.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

i bardzo dobrze. Dwa dwuosobowe karnety na Jarocin Festiwal 16-19 lipca. Mam w garści jeszcze przez chwilę, ponieważ zapytałem Państwa, czego użyć, gdyby nagle zaczęło lać na Festiwalu Jarocińskim. Pan Krystian twierdzi, że najlepszym wynalazkiem jest sombrero, bo wtedy, kiedy jest upalnie, to chroni przed słońcem, a kiedy leje. Tylko ja bym radził do tego sombrero dołożyć jeszcze jakąś rynnę. Z kolei pan Krzysztof zrobi to, co zrobił w zeszłym roku w Jarocinie, czyli kryje się w tym, w toitoju. Jest to też słuszna koncepcja. Pomyślałem sobie, co to będzie, jak wszyscy wykorzystają tę akcję i rzucą się w kierunku toitoja. Może być groźnie, ale wtedy można mieć szansę na poznanie kogoś. Proszę Państwa, za chwilę maile zwrotne wyślę.

0: studiu Antyradia. Tomek Kasprzyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zresztą tak pomyślałem sobie, że jednorazowe rzeczy nadal są w obrocie.
1: No natomiast, pewnie, że
0: natomiast one generalnie są takie, wiesz, rozkładają się pod wpływem wody i tym podobne rzeczy. Już plastikowego kubka nie uświadczysz. Tututki do picia napojów plastikowej też nie uświadczysz. Nie wiem.
1: Nie wszędzie, ale gdzie niegdzie jeszcze bywają.
0: Mówisz, to ja muszę odwiedzić takie miejsce, bo ja mam dość picia przez tą tekturę. Smakuje to strasznie.
1: Są tacy, którzy z jednorazowych czasami robią wielorazowe rzeczy.
0: Mówisz?
1: Sztukmistrze. Polak wszystko potrafi,
0: wiesz. Oczywiście. Tomek, co u ciebie dzisiaj?
1: O, dzisiaj będę miał zaproszenia na Alter Bridge. Kilka podwójnych zaproszeń na wyjątkowy koncert. Naprawdę szykuje się taki, bo niektórzy byli na w Hradec Kralowej i widzieli, w jakiej formie są Alter Bridge, więc będzie kogo oglądać i będzie czego posłuchać.
0: Aleksander Ostrowski mówi, do usłyszenia, rodaczki i rodacy.

0: Hi, everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Hej, zwrot emocji! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
21: Notino. Today is yours.
12: Feel good.
21: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
24: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
25: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
26: Jak tak, to Allegro.
27: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nowe ustalenia w sprawie śmierci dwóch młodych osób w Małopolsce. Jeszcze dziś ma być spotkanie prezydentów USA i Ukrainy. Kolejki w ZUS-ie dłuższe niż zwykle. Urzędnicy zapowiadają protest.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 19-latek zabił swoją byłą dziewczynę, a później siebie. Takie są ustalenia służb w sprawie wczorajszej tragedii w Mszanie Górnej w Małopolsce, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
2: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając ostrym narzędziem kilka ciosów w okolice szyi i klatki piersiowej. W wyniku tych obrażeń kobieta zmarła.
1: Sprawca uciekł, policja zorganizowała obławę. Rano mundurowi znaleźli jego zwłoki. Na skraju lasu wypatrzyła je załoga śmigłowca. Nie wiadomo na razie, czy powodem ataku był zawód miłosny. To śledczy będą ustalać.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie spotkanie. Trump-Zełenski. Ma do niego dojść podczas trwającego szczytu państw G7 we Francji. Zapowiedział to amerykański przywódca, dodając, że Rosja powinna zawrzeć umowę z Kijowem.
0: Prawda Antyradia.
1: 12 kierowców na podwójnym gazie wpadło pod

0: i akustycznie, i jakiś przegląd piosenek z młodości i wył chłopaków, więc duża swoboda w graniu, fajnie.
1: Co ci się najbardziej podobało?
2: Prawdopodobnie Monkey Ranch. No, super było. Głośno, ale fajnie, no.
0: Fajna oprawa, która też narastała, więc pokazywali kolejne rzeczy nie od razu, tylko w trakcie, więc dużo się działo.
3: Galiczadu, naprawdę super występ.
4: Na miejscu była Paulina Kozioł. Już prawie 2,5 minuty po 13:00. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.
4: Kropi na Mazurach, chmurzy się w północnej Polsce. Jutro raczej słonecznie, na termometrach obecnie w granicach 16-18 stopni. Temperatura może wzrosnąć jeszcze do 21. Aura jutro podobna do dzisiejszej, na południu może pokropić wyraźnie cieplej od piątku, około 30 stopni.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
6: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: oczekiwaniu na nową płytę i w oczekiwaniu oczywiście na przyjazd do Polski, mam nadzieję. In the Stars, nowe The Rolling Stones w doskonałej formie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dzień dobry, witam we wtorek, 16 czerwca, w Rokomotywie w Antyradiu, prawie 13 minut po 13, uwielbiam tę godzinę, dwie trzynastki, to tylko szczęście może przynieść. No i zapraszam do godziny 16, jak zwykle, a dziś w programie m.in. słówko o Deep Purple, odpowiedź na pytanie, czy mają zamiar odejść na emeryturę, czy nie. Też będzie słówko o nowej płycie A Perfect Circle, ponieważ członek zespołu zdradził pewną tajemnicę. No i wiadomo już, że powstanie film o liderze zespołu Creedence Clearwater Revival i o tym także dziś wam z pewnością opowiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na jutrzejszy wieczór, no to zaproszenie mam do Warszawy, do klubu Stodoła, na koncert Old Rich. Szczegóły niebawem.

0: Hello, I love you i The Doors w Rokomotywie w Antyradio. Dziś wtorek, 16 czerwca, jutro, 17 czerwca w warszawskim, w krakowskim klubie studio pojawi się Alter Reach, Kraków Klub Studio, więc jeżeli mielibyście ochotę tam się znaleźć, nie oddalajcie się od swoich radioodbiorników, albowiem już niebawem będzie szansa w Rokomotywie wygrać podwójne wejściówki na ten bez wątpienia fajny koncert.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hołk, Acid Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: History Channel przedstawia.
3: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
2: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
3: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
2: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Mark Tremonti obiecał, że jak skończy trasę z Old Bridge, to weźmie się na nową płytę Creed. Trzymamy za słowo. Tymczasem dziś miała rocznica, kiedy 16 czerwca 79 roku grupa Electric Light Orchestra rozpoczęła pierwszy z 5 tygodni przewodzenia na liście albumów w Wielkiej Brytanii krążkiem zatytułowanym Discovery. Na płycie znalazły się takie przebojowe single jak Shine a Little Love, Last Train to London, czy chociażby ten, którego posłuchamy. Mam nadzieję, że tego tytułu nikomu nie trzeba przedstawiać, bo toż to klasyka. Przyznam tylko, że wszystkie utwory, które wymieniłem, są autorstwa lidera grupy Jeffa Lynne'a. Więc teraz taka powtórka z historii w Lokomotywie w Antyradio.

0: Living Proof i Bon Jovi na zamknięcie pierwszej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu, bo niespełna 6 minut pozostało do godziny 14. Za chwil kilka prawda Antyradia, czyli rzeczy najważniejsze, a po godzinie 14 będę miał dla was kilka podwójnych wyjściówek na koncert zespołu Alter Bridge, który odbędzie się jutro, 17 czerwca, w krakowskim klubie Studio. Zainteresowani? Jeśli tak, to proszę nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Polska szykuje się na przyjęcie amerykańskich żołnierzy. Uchwała w drodze. Instruktor nauki jazdy z odebranym prawkiem szkolił ludzi. Grozi mu odsiadka. Ponad 500 000 podróżnych w maju na wrocławskim lotnisku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Utworzeniem bazy wojsk USA w Polsce zajmuje się dziś rząd. Politycy nie stawiają jednak zasieków, a dyskutują nad projektem uchwały w sprawie podjęcia działań. To propozycja ministra obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz uznał, że trzeba założyć, że Amerykanie przyszą więcej wojskowych i z wyprzedzeniem zrobić im miejsce. Chodzi o warunki organizacyjne, logistyczne, finansowe czy mieszkaniowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Instruktor nauki jazdy szkolił ludzi pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. To przypadek z Wrocławia. Mężczyzna może teraz stracić auto i trafić do więzienia, mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji.
2: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 500 000 pasażerów obsłużyło w maju wrocławskie lotnisko. Turyści najchętniej latali do Alicante, Lizbony, Palermo czy Paryża. W przypadku tego ostatniego miasta często wybierano nowego przewoźnika.
3: To zdecydowanie było lotnisko Paryż-Orly. Nie podajemy zazwyczaj jakichś mocnych szczegółów, jeżeli chodzi o pojedyncze połączenia, bo to jest zawsze w gestii przewoźnika. Natomiast mogę powiedzieć, że wypełnienie w samolotach lecących z Wrocławia na lotnisko Paryż-Orly liniami Transavia było bardzo dobre.
0: Mówi rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski. Maj przyniósł również symboliczny moment. 2 mil-

0: kibicował, dokąd będzie grał i śpiewał.
1: Dave Grohl i koledzy grali przez bite 3 godziny, elektrycznie i akustycznie. Na miejscu była Paulina Kozioł. Prawie 3 minuty po 14. Kropi na Mazurach, chmurzy się w północnej Polsce. Na południu raczej słonecznie, na termometrach w granicach 16-18 stopni. Temperatura może jeszcze wzrosnąć do 21. Jutro podobna aura do dzisiejszej, z tym, że na południu ma pokropić. Wyraźnie cieplej od piątku, około 30 stopni.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Było wczoraj na PGE Narodowym, czy nie było? Wiedzą ci, którzy byli. A było sporo z was.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Fantastyczny koncert. 3 godziny prawdziwego rock'n'rolla. Na żywo, z uśmiechem na twarzy. To, co lubimy najbardziej. I z wiatrem we włosach. Czekamy na kolejny powrót Foo Fighters do Polski. No bo wszystko na to wskazywało, że chyba lubią grać u nas. A i my lubimy, jak Foo Fighters przyjeżdżają. Tymczasem, jeżeli chodzi o zespół Deep Purple, panowie już dawno temu zakończyli tak zwaną pożegnalną trasę koncertową, ale wkrótce wyruszą w turnę promujące album Splat. Czy plany emerytury są jeszcze aktualne? Otóż Don Airey, klawiszowiec, ostatnio w jednym z wywiadów powiedział, cytuję: zagraliśmy pożegnalną trasę koncertową i po rok po jej zakończeniu Ian Paice powiedział tak: dzięki Bogu to koniec. Możemy znowu być normalnym zespołem. I tak jest nadal. Nagrajmy kolejną płytę, wyruszmy w trasę, róbmy swoje bez tej całej pompy. Bądźmy sobą i zobaczmy, czy to się fanom podoba. Przekonamy się, jeśli tak nie jest. Więc Deep Purple oczywiście będą promować album Splat podczas światowej trasy koncertowej, w ramach której oczywiście zagrają w tym roku, jak dobrze pamiętam, na początku października w Łodzi, w Atlas Arenie. Ale umówmy się, tak jak panowie chcą, to już nie będzie gwiazda, tylko normalny, zwykły zespół Deep Purple.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A na niezwykły koncert grupy Alter Bridge za chwilę będzie szansa, żeby zdobyć Wojtunie wejściówki. Przypomnę, Alter Bridge już jutro w krakowskim klubie Studio. 12 minut po 14.

0: wczoraj. Nosowska w Rokomotywie w Antyradio. A jutro Alderbridge w krakowskim klubie Studio. Na jaki utwór czekacie? I dlaczego chcielibyście akurat tę piosenkę usłyszeć najbardziej? Dajcie znać. kaspro@antyradio.pl. Jaki utwór powinni panowie zagrać i dlaczego akurat ten? Na jakim wam najbardziej zależy? kaspro@antyradio.pl. Czekam na wasze maile. Odwdzięczę się oczywiście podwójnymi wejściówkami.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski i Figurski. Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
5: Piotrusz, powiedz I love you.
6: I love you.
5: I know.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Fate No More.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Ale się rozmarzyłem, słuchając razem z wami tego utworu Time i Pink Floyd. A propos czasu, parę lat minęło od premiery tego filmu. Wydarzyło się to 16 czerwca. Zadebiutował na ekranach film z Johnem Belushim i Danem McCroydem, jeden z moich ulubionych. Miał swoją premierę w Chicago, w filmie zawierającym liczne sceny pościgowe, jak i dużą dawkę muzyki rhythm and bluesowej w wykonaniu m.in. Aretha Franklin, Johna Lee Hookera. Wystąpili także James Brown jako pastor czy Ray Charles jako właściciel sklepu. Domyślacie się, o jaki film chodzi? Fragment ścieżki dźwiękowej przed nami. Premiera filmu 16 czerwca 1980 roku. The Blues Brothers.

0: Muzyczki zawsze dobrze działają. Każdej porze dnia i nocy. Antyradio i nie tylko, oczywiście. Under the Bridge. Red Hot Chili Peppers na zamknięcie drugiej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradio. W trzeciej będę nagradzał podwójnymi wejściówkami na jutrzejszy koncert zespołu Alter Bridge pod warunkiem, że napisaliście na kaspromaupa.antyradio.pl, na jaki utwór czekacie i dlaczego. Za moment zajrzę do swojej skrzynki pocztowej.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zapewnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99.

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Fire.

0: Lenny Kravitz. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie w Białej Podlaskiej. Śmiertelny wypadek na torach w Lublinie. Są utrudnienia. Produkty z USA zwolnione z cła. Umowa z Unii z Amerykanami zatwierdzona.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Dwóch Białorusinów zatrzymanych w sprawie strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nieznany mężczyzna zastrzelił wczoraj obywatela Rosji. Oddał do niego 5 strzałów, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
2: Doszło do zatrzymania dwóch obywateli Republiki Białoruś. Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
1: Zastrzelony to 44-letni obywatel Rosji, artysta, który słynął z krytyki Kremla.
0: Prawda Antyradia.
1: Śmiertelny wypadek na torach w Lublinie. Ruch pociągów między tym miastem a Przeworskiem został wstrzymany. Zginęła kobieta, która próbowała przejść przez tory przy opuszczonych zaporach. Trwa ustalanie tożsamości zmarłej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Prawda Antyradia.
1: Umowa handlowa Unii z USA zatwierdzona przez Parlament Europejski. Porozumienie z Donaldem Trumpem wynegocjowała prawie rok temu szefowa Komisji Europejskiej. Umowa znosi większość ceł na amerykańskie produkty sprowadzane do Europy, ale w drugą stronę są 15-procentowe stawki. Stąd sprzeciw m.in. europosłów Konfederacji, mówi Anna Bryłka.
3: Porozumienie z USA odzwierciedla kapitulancką postawę negocjacyjną Komisji Europejskiej, która doprowadziła Europę do takiego momentu.
1: Umowa jednak przeszła głosowanie w Parlamencie Europejskim, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
4: Kluczowa również dla relacji transatlantyckich w tym wymiarze politycznym, ale także w obszarze bezpieczeństwa.
1: Także w kontekście rozmów z USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie i w Polsce.
0: Prawda Antyradia.
1: Komunikacyjny Armagedon nadciąga. Remont wiaduktu nad torami wzdłuż alei 29 listopada planują krakowscy drogowcy na wakacje, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
5: Prace będą zorganizowane w ten sposób, że najpierw będzie robiona jedna strona, a później druga strona, więc zawsze kierowcy, jak i autobusy, będą miały do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną i w drugą stronę.
1: Na razie urzędnicy nie podają terminu rozpoczęcia prac. Roboty potrwają około 2 miesięcy. Pełna kultura. Zapraszam.

0: zielonej wysepce w Nowej Anglii.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Kropi na Mazurach, chmurzy się w północnej Polsce, na południu raczej słonecznie, na termometrach w granicach 20 stopni, temperatura znacznie dziś nie wzrośnie, jutro podobna aura do dzisiejszej, z tym, że na południu może popadać, wyraźnie cieplej będzie od piątku, około 30 stopni, później nawet cieplej.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: lekko zwiewnie, ale rockowo. The Way Things Were. Social Distortion w Rokomotywie w Antyradio. 12 po trzeciej.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania we wtorek 16 czerwca. Mówiłem na początku dzisiejszej Rokomotywy, że Perfect Circle być może zapowiedzą nową płytę. Niedawno wystąpili w Polsce. No i fani podczas koncertu mogli usłyszeć nagrany i wydany niedawno utwór Starless, który także fruwa na antenie Antyradia. No ale właśnie, czy możemy spodziewać się nowej płyty? Gitarzysta Billy Howerdell powiedział niedawno tak: mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy w trasie. Trudno teraz zabrać się do roboty, gdy jesteś w trasie. Wniosek: jeżeli trasa się zakończy, być może jakieś nowe rzeczy usłyszymy od Perfect Circle. Miło by było. A propos rzeczy od was, przyglądałem się ostatnio, przed chwilą dosłownie, skrzynce mojego prywatnego listonosza. No i Ewa napisała tak: gdyby miała wybrać jeden utwór Older Bridge, to postawiłabym na One Day Remains. To jeden z tych klasyków z debiutanckiej płyty, a pojawia się w setlistach bardzo rzadko. Sebastian pisze: In Loving Memory dla mnie ma wyjątkowe znaczenie. Około 2005 roku moja ówczesna dziewczyna, a dziś już żona, nagrała dla mnie płytę z tym nagraniem. Doris napisała: Isolation, jeden z najcięższych kawałków i trochę w stylu dawnego Systemowy Down. Jest jeszcze i Blackbird, no i parę innych. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo część z was ma zaproszenia. Gratuluję!

0: jeden ze szlagierów grupy Queen sprzed lat. A wiecie, że Freddie Mercury napisał ten utwór w zaledwie 10 minut? I to siedząc w wannie? Cała historia tej ekspresowej, nietypowej piosenki. Powiedział kiedyś tak: mogłem zagrać tylko kilka akordów siedząc w wannie. Przez to ograniczenie napisałem bardzo prostą, zwartą strukturę. Myślę, że to właśnie dało tej piosence taką siłę. Była po prostu prosta, czysta i minimalistyczna. No i stało się przebojem. Czy to recepta teraz? Nie wiem, ale wiem, że niektórzy próbują. Z różnym skutkiem. Za moment kolejne przeboje, między innymi pojawi się Lenny Kravitz i będzie też Marillion. Z podtekstem, bo to ważny dzień.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Z wygrywa.

0: Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ruszył Lost Generation Festival, impreza dziś w krakowskiej Tauron Arenie i dookoła niej. Na miejscu już działają strefa deskorolki, strefa koszykówki i strefa gier retro. Koncerty natomiast ruszą o 16.45. Przed nami występy m.in. takich zespołów jak The Rasmus, Papa Roach i The Offspring. Wszystko potrwa mniej więcej do 23.30. Nie wierzcie elektrykom, czyli kultowa płyta Big Cyc na nowo, coraz bliżej. Ruszyła przedsprzedaż reedycji krążka, który swego czasu miał problemy z cenzurą, a dziś czeka na zamówienia online. Całość ma też bonus. Renatę Przemek w utworze Nie ma tu nikogo i Doktora Misio z kawałkiem Polacy. Wysyłka ruszy w przyszłym tygodniu. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

When I Come Around in Green Day w Rokomotywie w Antyradio. Obiecałem Marillion i słowa dotrzymuję, bo dzisiaj 16 czerwca i to był rok 1953, kiedy urodził się Ian Musley, perkusista, członek zespołu Marillion, który do grupy dołączył w 1984 roku, a przed zespołem Marillion grał m.in. ze Stevem Hackettem na jego dwóch albumach studyjnych. Swoją drogą, Ian Musley gra w Marillion do dziś, a dziś, jak liczę, kończy 73 lata.

Polan i Danko Jones w Lokomotywie w Antyradio. Danko Jones przypominają mi o Poland Rock Festiwalu. Jeszcze trochę, ale czas szybko zleci i spotkamy się w Czaplinku. Wcześniej natomiast spotkamy się na festiwalu w Jarocinie oczywiście, a skoro tydzień z Jarocin Festiwal w Antyradio trwa w najlepsze, to już mogę wam zdradzić, że jutro dla was będę miał karnet. A może nawet dzisiaj będą po 16. Po 16 oczywiście para z głośników, więc może dzisiaj para będzie miała coś z tymi karnetami wspólnego. Nie oddalajcie się od Antyradia. Ode mnie to wszystko. Tomasz Kacprzyk, wielkie dzięki. Zostawiam was w objęciach Led Zeppelin, kobyły prześlicznej urody i wracam jutro po 13. Wszystkiego dobrego, do miłego. Bye, bye.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, zwrot emocji!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie.
10: poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Rząd szykuje się do utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Sytuacja jest bardzo poważna, komentuje szef BBN. Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Będzie desant na Wyspę Sobieszewską. Mieszkańcy Gdańska ostrzegają przed deweloperami.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Coś się dzieje w sprawie utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Rząd ma projekt uchwały o podjęciu działań w tej sprawie.
2: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
1: Mówi premier Donald Tusk. Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa, nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy wojskowych. Ustalane jest, czy na stałe, czy rotacyjnie. Prezydent Nawrocki chce zaprosić na spotkanie w tej sprawie ministra obrony.
0: Prawda Antyradia.
1: To wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, konstatuje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Jak mówiliśmy w Prawdzie Antyradia, wczoraj rano doszło tam do egzekucji rosyjskiego artysty, który krytykował władzę w Moskwie. Sprawca oddał do niego kilka strzałów, następnie dobił ofiarę i uciekł. Bartosz Grodecki ocenia, że jeśli to się potwierdzi, to będzie kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami.
0: Prawda Antyradia.
1: To może być wierzchołek Góry Lodowej, tak mówią mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej o zatrzymaniu w podejrzeniu korupcji urzędnika gdańskiego zarządu dróg. Wpadł na gorącym uczynku, miał pomóc w sprzedaniu nieruchomości na wyspie deweloperowi bez przetargu. Zdaniem lokalnej społeczności deweloperzy szykują prawdziwy desant na wyspę. Pod zwodniczymi nazwami planują zwykłe osiedla mieszkaniowe w lasach czy na dawnych działkach rolnych, mówi Jacek Fołta.
3: Forsowana jest zabudowa na setki tysięcy metrów kwadratowych, na tysiące lokali, na dziesiątki tysięcy mieszkańców.
1: Na wyspę można się dostać tylko dwoma mostami, które nie dźwigną gwałtownego wzrostu ludności. Mieszkańcy protestami próbują uratować swoją okolicę.
0: Prawda Antyradia.
1: Postęp w poszukiwaniach zaginionego miasta. Pozostałości dużej świątyni helenistycznej w północnej Albanii znaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Tiranie. Topografia stanowiska i konfrontacja wyników badań z antycznymi przekazami wskazuje, że to tam mogła leżeć starożytna Basania. To było ufortyfikowane miasto opuszczone w III wieku naszej ery. Ludzie z okolicy pobudowali sobie domy, rozbierając budowle, które kiedyś tam stały.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Kropi miejscami na Dolnym Śląsku i Mazurach. Chmurzy się też na wybrzeżu. W pozostałej części kraju raczej słonecznie. Na termometrach od 14 w Koszalinie do 22 stopni we Wrocławiu. Taka aura też jutro i pojutrze. Od piątku zrobi się upalnie. Około 30 stopni na termometrach. W weekend nawet 34.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Greta Van Fleet, jakżeż nie kochać tego zespołu. 9 minut po godzinie 16 słuchacie Pary z głośników. Tomasz Ambroży Obertyn, czyli kapitan druga połówka, to ja dzisiaj będę was bawił szampańsko w imieniu własnym oraz Sandry Hajduk-Popińskiej, która wyjątkowo dzisiaj nie pojawi się, ale spokojnie, jest z nami duchem. A dzisiaj do godziny 20 między innymi, no, pojawi się nasz Radio Kalambur. Po godzinie 17 zagadka, dzięki której będzie można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli Triumf w Alkowie, a do tego jeszcze dla wybrańców również nasz sztormiak. Takie poncho festiwalowe z piorunem błyskawicą na plecach. Będę rozdawał wam również zaproszenia na Summer Punch Festival, który zbliża się już wielkimi krokami. Ten festiwal odbywa się w Warszawie na letniej scenie Progresji. No a do godziny 20 powiem jeszcze między innymi będzie news dotyczący tak zwanej drugiej armii świata. Powiemy o aplikacji, w której można zamawiać sobie jedzenie na niby. Będzie również o tym, że Saharę zazieleniają żółwie. O co chodzi dokładnie, tego dowiecie się wkrótce, to i wiele więcej do godziny 20 w Parze z głośników. No a teraz już wybieramy się do Afryki wspólnie z zespołem Toto.

0: tylko ja, polskie Guns N' Roses i Aerosmith w jednym, czyli zespół Ira. No wtedy w latach 90. można było karmić się głównie nadzieją, ale jakiś to był smakowity posiłek, jak doskonale smakował, zwłaszcza wtedy. Co wydarzyło się później? No to już mniejsza z tym. Na wszystkie troski, na wszystkie bóle my lejemy najlepszy rok na świecie. Już za chwilę między innymi słoneczko od zespołu Rammstein zaświeci na antenie Antyradia w parze z głośników. Będzie również Stone Temple Pilots, a po godzinie 17:00, pamiętajcie, pojawi się konkurs Ostatni będą pierwszymi i nasz radiowy kalambur, w którym ukryta jest nazwa, w której ukryty jest tytuł piosenki, który trzeba odgadnąć. A tymczasem, słuchajcie, w Korei Południowej, czyli tej dobrej, demokratycznej, powstają aplikacje, w których można zamówić żarcie na niby, po to, żeby podnieść sobie poziom dopaminy. Zyskują popularność głównie wśród przedstawicieli pokolenia Z. Użytkownik przegląda menu, wypełnia koszyk i symuluje złożenie zamówienia, którego w rzeczywistości nigdy nie sfinalizuje. Za pośrednictwem strony można nawet śledzić kuriera, który tak naprawdę nie istnieje. No, na przełomie lat 80. i 90. też mieliśmy coś podobnego. Nazywało się to oglądanie plakatu reklamowego na wystawie w Peweksie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Levalo, a.k.a. VV.
3: Is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroën.
19: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
21: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
22: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Amt Radio. Iron Maiden.

0: w Antyradiu.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Strachy na lachy sięgają po akustyczne gitary. Zespół zapowiedział wyjątkowy koncert, prawie bez prądu. Jak zapewniają muzycy, to jedyne takie prapremierowe wydarzenie z nowymi aranżacjami i nowym brzmieniem. Kiedy? 13 marca przyszłego roku. Gdzie? W Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Jak? Bilety będą dostępne od jutra. Robi się nowa płyta A Perfect Circle. Gitarzysta zespołu zapytany o album z premierowymi kawałkami stwierdził: mamy w zanadrzu więcej muzyki, ale deadline'y mamy luźne, także nie podam żadnej daty. Niemniej jednak pracujemy nad czymś. Na razie czymś ciągle świeżym jest wydany niedawno singiel A Perfect Circle Starless, który możecie oczywiście usłyszeć też na antenie Antyradia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Fenomenalny kawałek Stone Temple Pilots Big Empty w parze z głośników. 20 minut do godziny 17. Nieważne, w którym kierunku zmierzacie, czy już po robocie, czy jeszcze jakieś sprawy załatwiacie, ważne, żeby mieć zainstalowaną aplikację Antyradia, która wskazuje odpowiedni kierunek. Niekoniecznie geograficzny, ale muzyczny na pewno. Tomasz Ambroże Obertyn, kapitan, druga połówka, ja wciąż na posterunku, a dzisiaj mam dla was 3 podwójne karnety na Summer Punch Festival, który odbywa się między 18 a 19, czyli już niebawem, na letniej scenie progresji w Warszawie. Dzisiaj jest Światowy Dzień Żółwia, więc zadanie konkursowe brzmi: najdziwniejsza, najbardziej dzika przygoda ze zwierzętami, niekoniecznie domowymi. To piszcie paramaupa@antyradio.pl. Podwójne karnety na Summer Punch Festival na letniej scenie progresji w Warszawie czekają. A już teraz odpalamy sobie Three Doors Down i When I'm Gone. Jedziemy.

0: Codziennie powstają jakieś nowe dźwięki, tak od tysięcy lat. No ale coś jest w tej muzyce, że potrafi przenieść się w czasie. Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz. Kawał historii polskiej muzyki w Antyradiu w parze z głośników. Już za chwilę kolejna lekcja historii muzyki, tym razem z zespołem Manam. A dzisiaj jeszcze po godzinie 18 gościem pary z głośników będzie basista zespołu Republika Leszek Biolik. Basista zespołu Republika oraz również dyrektor muzyczny koncertu Moja Krew, Twoja Krew, który odbędzie się w ramach festiwalu Jarocin. Patronem radiowym tego festiwalu jest, ma się rozumieć, Antyradio. No a z Leszkiem Biolikiem porozmawiamy sobie o tym koncercie Moja Krew, Twoja Krew i jeszcze pewnie o wielu innych aspektach tego wydarzenia. Jeśli macie jakieś pytania do Leszka Biolika, piszcie paramaupa@antyradio.pl. No a już za chwilę Prawda Antyradia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ty plus smak podróży równa się Meksyku.

0: 8 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Rząd szykuje nowy podatek. Jest projekt ustawy. Coraz więcej szczegółów na temat porozumienia USA-Iran. Polacy niespecjalnie pchają się na uczelnie, ale studentów przybywa. Przyjeżdżają z zagranicy.
10: Prawda Antyradia.
11: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nowy podatek jeszcze latem zamierza wprowadzić rząd. To ma być danina od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ten sposób spółki paliwowe mają sfinansować program CPN.
12: Chodzi o to, żeby sytuacja związana z kryzysem na rynku paliwowym i gwałtownym wzrostem cen paliw nie była przyczyną tego, że poszczególne firmy mają ponad normatywny, bardzo wysoki zysk. Ktoś tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić.
11: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Podatek ma obowiązywać wstępnie do końca roku i przynieść 4 miliardy złotych wpływu.
10: Prawda Antyradia.
11: Zamieszanie na rynku paliw wywołała wojna na Bliskim Wschodzie, która najwyraźniej się już kończy. W piątek w Szwajcarii, w kurorcie niedaleko Lucerny, będzie oficjalna ceremonia podpisania wstępnego porozumienia między USA a Iranem. Wprawdzie umowa podpisana już jest, ale elektronicznie. Amerykanie chcą jeszcze pokazać światu, jak bohatersko rozwiązują wykreowany przez siebie problem.
10: Prawda Antyradia.
11: Nie kończy się za to wojna Rosji z Ukrainą. I Kijów odnotował kolejne celne trafienie daleko za linią frontu. Drony uderzyły w moskiewską rafinerię ropy naftowej, jeden z największych rosyjskich zakładów tego typu. W wyniku takich działań są już ograniczenia w sprzedaży paliwa w Rosji, bo produkcja spadła.
10: Prawda Antyradia.
11: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa, między innymi dzięki tym z zagranicy.
13: Studentów pod koniec zeszłego roku mieliśmy w Polsce ponad 1 300 000, z czego ponad 100 000 zagranicznych. GUS Krzysztof Jedlak.
14: Przede wszystkim z Ukrainy, Białorusi i z Turcji.
13: Uczelnie trochę wygrzebały się z dołka.
14: Od roku 2020-2021 studentów przybywa.
13: Ale na studia wybiera się tylko trochę ponad połowa tegorocznych maturzystów. I trochę trudno się dziwić, bo człowiek z fachem w ręku nie straci pracy przez AI i do tego zarobi. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
15: Na szczycie zestawienia znajduje się elektryk. On potrafi zarobić od 8 do nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie.
13: Joanna Obuchowska, Antyradio.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Pochmurno od Pomorza Zachodniego przez Mazury po Podlasie. W pozostałej części kraju raczej słonecznie, na termometrach od 13 w Olsztynie do 22 stopni w Nowym Sączu. Taka aura też jutro i pojutrze. Od piątku zrobi się upalnie, około 30 stopni na termometrach. W weekend nawet 34.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Już za minutkę, już za momencik pojawi się kalambur, w którym w konkursie ostatni będą pierwszymi.

0: Prowadzący drugiej klasy, ja jestem z wami do godziny 20. Już niedługo po 18 moim gościem i waszym będzie Leszek Biolik, legenda polskiej muzyki, basista zespołu Republika. Porozmawiamy sobie o koncercie Twoja krew, moja krew w ramach festiwalu Jarocin. No a teraz przyszła pora na telesfora, nie kochani, na kalambur dźwiękowy. Konkurs ostatni, będą pierwszymi. Warto słuchać pary zgłośników od deski do deski, bo na koniec pojawi się utwór, który trzeba odgadnąć, co dzisiaj zagramy. Można wygrać stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli Triumf w Alkowie. Gra Warta Świeczki, sami rozumiecie. No a również dla wybrańców, dla osoby, która dodzwoni się jako pierwsza z poprawnym rozwiązaniem, mamy przewidziane poncho, taki sztormiak, nasz antyradiowy, idealny na wszelkiego rodzaju festiwale. Co zagramy na koniec? Uwaga, pojawia się kalambur, to w nim ukryty jest tytuł piosenki. W konkursie ostatnim będą pierwszymi. Posłuchajcie.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
0: No i o co może chodzić? Kombinujcie. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, który zagra na koniec parę zgłośników. To może być piosenka polska, a może być anglojęzyczna. Także tytuł może być po amerykańsku. Kombinujcie. 321-321-600. Pod tym numerem czekam na wasze odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby nagrywać do siebie jakiś kontakt zwrotny. No i posłuchajcie kalamburu jeszcze raz. Uwaga.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie, nic nie ma nie.
0: No i to właśnie jest piosenka, która zagra na koniec. Znaczy w kalamburze ukryta jest jej, ukryty jest jej tytuł. A teraz Republika.

0: głos rządzi na antenie antyradia. Bruce Springsteen, Radio Nowhere, fantastyczny kawałek. John Jett, I Love Rock and Roll i Red Hot Chili Peppers, Dani Kalifornia, to między innymi już za chwilę po godzinie 18 odwiedzi mnie Leszek Biolik, gitarzysta, basista zespołu Republika. No a wy odgadujecie kalambur dźwiękowy, w którym zaklęta jest nazwa piosenki, tytuł piosenki, która pojawi się na koniec. Parę z głośników w konkursie, ostatni będą pierwszymi. Uwaga, przypominam, kalambur.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie, nic nie ma nie.
0: No i o co może chodzić? Jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników? Jaki tytuł ukryty, zaklęty jest w kalamburze? Na odpowiedź czekam pod numerem telefonu 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić do siebie jakieś namiary. Halo, dzień dobry. Jaka jest twoja propozycja?
4: Money, money, money.
0: Ajajajajaj, nie, to nie jest poprawne rozwiązanie kalamburu. 321-321-600, a ty co proponujesz?
5: Money, money, money.
0: No, niestety. Kombinujcie cały czas, a już za chwilę, tak jak obiecałem, Red Hot Chili Peppers, bo żeby życie miało smaczek, trzeba od czasu do czasu przyprawić się czymś pikantnym muzycznie.
6: Hi, I'm Roger Glover.
7: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
6: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
8: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Linkin Park tworzy historię. Zespół został pierwszym kobiecym headlinerem angielskiego festiwalu Download, a przynajmniej z kobietą na froncie kapeli. Zmarłego 9 lat temu Chestera Benningtona w 2024 roku zastąpiła Emily Armstrong z zespołu Dead Sara. Linkin Park w nowej odsłonie powoli kończą ostatni objazd Europy w ramach trasy From Zero, promującej krążek pod tym samym tytułem. Pierwsza edycja Lost Generation Festival wystartowała w krakowskiej Tauron Arenie. Jeszcze dziś przed nami koncerty The Rasmus, Papa Roach czy The Offspring. Ciągle działają też strefy deskorolki i koszykówki. Jest utwór, jest i teledysk. Marilyn Manson zaprezentował wideo do nowego kawałka Exit Wound. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz

0: No i znowu w waszych biurach, domach czy innych miejscach pracy pojawił się on. Psycho Killer Talking Heads w parze z głośników 19 minut do godziny 18. A skoro mowa o psychopatycznych mordercach, teraz łamiąca wiadomość dotycząca tak zwanej drugiej armii świata. Tu na marginesie ciekawostka, nazwa druga pochodzi od tak zwanej dwójki, ponieważ dysponują sprzętem wykonanym z gówna i patyków. Ale ad rem, kochani. Portal Donald.pl donosi z Rosji. Okazało się, że 170 ton konserw premium, które trafiały do żołnierzy, miały skład jak karma dla kotów. No, przeciwko zaistniałej sytuacji stanowczo protestuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Posiadaczy Kotów. Uważają, że to jednak nieludzkie podawać kocie żarcie świniom. Znaczy kotom, znaczy poborowym.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ruskiemu poborowemu przysługuje co najwyżej
2: kotlet z psa.
0: Tak.
2: Trzeciej kategorii. Mm-hmm. Pomielony razem z budą.
0: A wam przysługuje John Jett, I Love Rock and Roll.

0: Numer, który doskonale sprawdza się w długiej drodze, między innymi przez życie. Favorite w parze z głośników 8 minut do godziny 18. Już za chwilę Prawda Antyradia. No a ja mam dla was podwójne karnety na Summer Punch Festival. 18-19 czerwca, letnia scena progresji w Warszawie. Ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Żółwia, więc pytanie konkursowe brzmi: jakie są wasze najdziwniejsze, najbardziej dzikie przygody ze zwierzętami? To nie musi być zwierzyna domowa, może być nierogacizna. Jakie tamkolwiek macie doświadczenia, piszcie na paramowaantyradio.pl. Najbardziej kreatywne, najlepsze historie nagrodzę podwójnym kodem na Summer Punch Festival. Już za chwilę zupełnie inny rodzaj zwierzyny, albowiem pojawią się w parze z głośników skorpiony. Będą też The Rolling Stones, Rough and Twisted. No i już niebawem do studia wejdzie Leszek Biolik, gitarzysta zespołu Republika.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio

0: Audycja Nie Hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się od

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Specjalna grupa śledcza wyjaśnia zbrodnie w Białej Podlaskiej. FBI udaremniło zamach, do którego miało dojść podczas urodzin Donalda Trumpa. Zarobki lekarzy zostaną prześwietlone. Jest projekt ustawy.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Specjalna grupa śledcza zajmie się wyjaśnieniem zbrodni, do której doszło w Białej Podlaskiej. Zginął 44-letni Rosjanin, artysta, który krytykował władzę w Moskwie. Sprawca oddał do niego 3 strzały, a potem 2 dobił swoją ofiarę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe. W górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
4: W sprawie zatrzymano 2 obywateli Białorusi. Na razie nie mają zarzutów. Prokuratura nie wyklucza, że sprawa ma charakter polityczny.
3: Prawda Antyradia.
4: Miał być zamach podczas gali UFC w Białym Domu. FBI zatrzymało 5 osób podejrzanych o planowanie ataków podczas urodzin Donalda Trumpa, w których uczestniczył m.in. prezydent Polski. Jak informują amerykańskie służby, zamachowcy chcieli użyć dronów z ładunkami wybuchowymi. Miały uderzyć w budynki wokół gali, wymuszając ewakuację. Uciekający ludzie mieli trafić na celownik snajperów, a w kolejnej fazie miało dojść do szturmu na Biały Dom.
3: Prawda Antyradia.
4: Zarobki lekarzy zostaną prześwietlone. Rząd przyjął projekt ustawy, dzięki której wystarczy PESEL, żeby zebrać informacje o wynagrodzeniu. Nie ma obecnie górnych limitów zarobków lekarzy. Ich wynagrodzenia, jak mówi wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, są poza kontrolą.
6: Jako podmioty, które zawierają umowy B2B w ramach wolności gospodarczej, mogą robić i pracować jak chcą, gdzie chcą i tak dalej.
4: Ustawa ma związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Jest on jednocześnie radnym w warszawskim Ursusie, był członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale się wypisał. Pracował m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski zlecił tam audyt.
3: Prawda Antyradia.
4: Kosmiczną plazmę będą badać polscy uczeni. Poszukają odpowiedzi na pytanie, jak wiatr słoneczny wpływa na ziemską magnetosferę. To z kolei pomoże zrozumieć zjawiska, które wpływają na satelity, sieci energetyczne czy komunikację radiową. Już prawie 2,5 minuty po 18. To była Prawda Antyradia. To oznacza, że za chwilę pełna kultura, a po niej prognoza pogody. Na dziś, jutro, a może nawet i weekend. Pełna kultura, zapraszam. Mad Max od George'a Millera może jeszcze powstać. Według branżowych portali 81-latek, który kręcił poprzednie odsłony, walczy o następną. Ponoć zjawił się w Los Angeles w zeszłym tygodniu, żeby szukać kupca na 6. część filmu, być może też na serial w tym uniwersum. To może być trudne po tym, jak Warner Bros. Wymiksowało się ze współpracy po finansowym niewypale Furiozy. Budżet wyniósł prawie tyle samo, co wpływy z biletów. Jennifer Lawrence ma zagrać główną rolę i wyprodukować film One Month Mark. To będzie komedia romantyczna, w którą zainwestowało Apple. Reżyser nie został na razie wybrany, scenariusz jest gotowy. Fabuła ma się kręcić wokół kobiety i mężczyzny. Jej nie udało się nigdy zbudować trwałego związku, jemu przeciwnie. Na razie nie ma daty premiery. Słonecznie w większości kraju, ale nie za ciepło. 22 stopnie w najcieplejszym obecnie Nowym Sączu. Jutro podobna temperatura, na południu może pokropić, w centrum i na północy kraju raczej słonecznie. Cieplej, a w zasadzie upalnie od piątku. Temperatura podskoczy do 30 stopni, w weekend nawet 34 i tak do wtorku.
3: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Rock w najlepszym możliwym wydaniu. Stonesi w parze z głośników Rough and Twisted. 13 minut po godzinie 18, a moim gościem, moim i waszym przede wszystkim jest Leszek Biolik. Dzień dobry, Leszku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No, legenda, co tu dużo mówić. Tak po prostu jest. Człowiek wielu talentów, producent, dyrektor festiwalu, znaczy koncertów Moja Krew, Twoja Krew, które odbędą się na festiwalu Jarocin, później na Męskim Graniu. Powiedz, pytanie z serii Dwa kapelusze. Jak to jest w jednym momencie mieć ten kapelusz artysty, twórcy, a chwilę później przedzierzgnąć się w ten kapelusz człowieka, który musi wszystko ogarnąć, poradzić sobie z różnymi emocjami muzycznymi i tak dalej, i tak dalej.
2: Wiesz co, nauczyłem się tego przez wszystkie lata. Jakby nauczyłem się takiego umiejętności tak naprawdę dzielenia tych obowiązków. Rzeczywiście, ale nie jest to proste. Nie jest to proste, bo dużo rzeczy się dzieje, dużo ogarniania, że tak powiem, dookoła, tysiące maili, tysiące negocjacji też tak naprawdę różnego rodzaju. Natomiast z drugiej strony też jest trochę tak, że w ogóle artyści, myślę, że w tej chwili mają coraz mniej czasu na bycie po prostu artystami. Myślę, że dzisiaj w ogóle jest trochę tak, że artysta z jednej strony musi być kreatywny, z drugiej strony musi rozwijać się technicznie, z trzeciej strony najczęściej sam siebie nagrywa, a potem jeszcze sam prowadzi marketing, więc...
1: To właśnie myślę, chciałem powiedzieć, że jeszcze ta strona marketingowa dochodzi, co
2: więc
1: nie jest
2: wiesz, to tak długo, jak nie jesteśmy tylko my, którzy kupujemy własną muzykę, to jeszcze dajemy radę. Nie?
1: Ten utwór Moja Krew, to jest takie wasze, no jest to dla was bardzo ważny utwór. Nigdy nie wychodziliście już po nim do bisowania. No. Jak się wraca dzisiaj do tego rodzaju świętości? Jeśli mogę tak powiedzieć?
2: Wiesz co, ten utwór, ja myślę, że trochę jest takim hymnem, trochę protest songiem, ale to złe słowo, bo to trochę nie pasuje do tego utworu, ale faktycznie jest takim utworem objawionym. Zawsze Grzesiek mówił, że po prostu któregoś dnia usiadł i go napisał. I to się stało bardzo szybko. I rzeczywiście jest tak, że my bardzo traktowaliśmy go w taki nabożny sposób, czyli graliśmy go zawsze na koniec koncertu i bardzo rzadko i wiadomo było, że po tym numerze właśnie nigdy
1: już nic nie można dopowiedzieć.
2: Tak. I wiesz co, ja lubię do niego wracać, dlatego że lubię sobie przypominać, mało tego, nie dosyć, że lubię sobie przypominać jakby tekst, bo ten tekst jest po prostu naprawdę genialny, który Grzesiek napisał, ale oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz. O dziwo, w momencie, kiedy jesteśmy na scenie i zaczynam go śpiewać, bo tam śpiewamy na głosy, to okazuje się, że pamiętam tekst cały czas, czyli nawet niespecjalnie muszę sobie go przypominać, nie? Oczywiście jest trochę tak, że jak śpiewamy w trójkę, to zawsze jest tak, że kto pierwszy powie słowo, to reszta już wie, o co chodzi. W sensie, że przecież tak wzajemnie się wspieramy, tak? Ale rzeczywiście jest tak, że ten tekst raz nauczony został jakby na zawsze w 98% powiedzmy.
1: Leszek Biolik jest gościem Pary z głośników i już za chwilę wrócimy do tej rozmowy, a teraz Evanescence i Bring Me to Life.

0: głośników w Antyradiu.
1: Ten cudowny baryton śmiejący się to Leszek Biolik. Ponownie dzień dobry w parze z głośników.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Rozmawialiśmy sobie przed chwilą na tak zwanym poza anteniu, że tu ewidentnie Mark Knopfler w tym kawałku, który słuchaliśmy przed chwilą, podcastu Flera, nie wiesz nigdy kobiecie. Tam musiała być inspiracja troszkę.
2: Nie, no trochę, no pewnie, że się tak działo. No było tam Salters of Swing, Dire Straits, to po prostu w tym momencie jakby w polskiej muzyce pojawiło się w kilku nagraniach jakby taka miłość i do barwy, którą miał Knopfler i w tych czasach i specyficzne zagrywki i tak dalej. Ale szacun, bo bardzo niewielu gitarzystów było w stanie tak naprawdę coś sensownego z tym zrobić.
1: Nawet czerpać inspirację.
2: Nawet czerpać inspirację.
1: Wojtek Waglewski był niedawno gościem pary z głośników. Darek Malejonek również. 40 lat mija od tego festiwalu w Jarocinie, tego festiwalu pamiętnego.
2: O matko.
1: No przykro mi, sorry, że ja nie wypominam ci wieku. Ale no powiedz, to jest dla was dzisiaj taki zjazd weteranów, czy jeszcze macie w sobie ten bunt przeciwko zastanej rzeczywistości?
2: Tak, wiesz, jak takie samochody stare z rejestracjami, że nie wolno nam, że jeździmy tylko po poboczach. I mamy specjalne pozwolenie na parkowanie, rozumiesz? Zlot automobili takich starych. Nie, myślę, że to jest, szczerze mówiąc, ja myślę, że ja na przykład kompletnie nie czuję tego. Ja cały czas myślę o tym, co będzie jutro, co można zrobić więcej i tak dalej. Natomiast, tak jak ci mówiłem, poza anteną trochę, myślę, że doświadczenia, ilość koncertów zagranych, płyt nagranych i tak dalej, powoduje, że rzeczywistość się odbiera trochę inaczej. Czyli, że to napięcie na przykład przed Jarocinem, budowanie koncertu, robienie różnych rzeczy, bardziej w tej chwili obserwuję jak takie obrazki, które że tak powiem mijają za szybą w pociągu i myślę sobie okej, będzie teraz tak, potem będzie więcej napięcia, potem będzie koncert, a potem będzie po koncercie.
1: A potem...
2: I trochę, tak, i trochę ma więcej dystansu, może tak. No.
1: Okej, nowa krew pojawi się na tym koncercie Moja krew, twoja krew, nowa krew. To znaczy musiałeś troszkę jako dyrektor muzyczny połączyć weteranów wspomnianych również z artystami nieco młodszego pokolenia. Mary z Polski, Kasia Linz. Jak to trzeba było? Jak to się działo?
2: Wiesz co, tutaj muszę oddać honory Michałowi. Michał Wiraszko jest, tak, jest art dyrektorem Jarocina w tym roku i nie ukrywam, że wrzucił mi mnóstwo bardzo ciekawych nazwisk i część tych artystów znałem, bo słuchałem, podglądałem kątem oka cały czas gdzieś na YouTubie, czy słuchałem tego, co robią na streamingu. Natomiast część była dla mnie zaskoczeniem, nie ukrywam. I Michał zaproponował taką rotację, takie duety. Ja myślę, że to był świetny pomysł. I teraz jestem niezwykle ciekawy tego, jak to wyjdzie na koncercie. Dlatego, że mówiąc zupełnie szczerze, można się do koncertu bardzo przygotowywać. Najlepiej na świecie, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby na koncercie było najlepiej, a nie na próbach, więc ja jestem ciekaw, jakie będzie połączenie chemii, charyzmy ludzi, którzy są na scenie od 40 lat z ludźmi, którzy są na przykład na scenie od 5 lat.
1: Rzeczywistość Jarocina, tak, tych pierwszych Jarocinów znają nie wiadomo z czego.
2: No właśnie.
1: Właśnie nie znają do końca.
2: Nie wiadomo z czego. A oprócz tego to jest tak, że wiesz, to jest też zmierzenie się z tekstami, z tą energią, która towarzyszyła latom, wiesz, 40 lat temu tym, którzy przyjeżdżali w Jarocina, więc dla mnie to jest też ciekawe doświadczenie bardzo.
1: Zespół Republika, wy pod tym szyldem nie występujecie często, wręcz powiedziałbym niezwykle rzadko i ten festiwal w Jarocinie, później również jeszcze Męskie Granie, to jest, tak jest ta okazja, żeby pod szyldem Republiki zobaczyć was na estradzie, do czego ja was zachęcam. Oczywiście Leszek Biolik był dzisiaj gościem pary z głośników, bardzo ci serdecznie dziękuję.
2: Znakomicie, dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich do Jarocina. Słuchajcie, będziecie oglądali, że tak powiem, jak się wije na scenie, więc z wszystkimi swoimi kolegami.
1: Wyborny widok. Już za chwilę Queen, Another One Bites the Dust. Dzięki serdeczne.
2: Dzięki.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Murphy.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Hej, zwrot mocniej!
3: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrot mocniej. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.

0: Uwielbiam ten drapiący po sercu i duszy, nieheblowany tenor Axla Rose'a Gansi. Nothing w parze z głośników, 17 minut do godziny 19. Wraca kalambur, w konkursie ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest rozszyfrować, jaką piosenkę zagramy na koniec pary z głośników. Tytuł tej piosenki zaklęty jest w dźwiękowym kalamburze, uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Jeśli wam się uda go rozszyfrować, od razu dzwońcie 321-321-600, ponieważ do wygrania jest stosunkowo udane pożycie. Dzisiaj wieczór, czyli triumf w Alkowie. A pierwsza osoba, która dodzwoni się z poprawną odpowiedzią, zgarnia również ponczo, sztormiak taki antyradiowy. Uwaga, no to posłuchajcie kalambura po raz kolejny.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
0: No nic nie ma nie. Jaka to jest piosenka? Jaki tytuł? 321-321-600. Na wszelki wypadek puszczę wam kalambur jeszcze raz.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
0: 321-321-600.
4: To jest za ostatni grosz budki suflera.
0: Oj nie. 321-321-600.
5: Cześć, Michał z tej strony.
0: Siema.
5: Dzisiejszy kalambur to Money Talks i AC/DC. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Nie. 321-321-600.
6: Wydaje mi się, że jest to Republika i piosenka Mamona.
0: Och, Leszek Biolik z Republiki dopiero co był gościem pary z głośników. Nie, to nie jest Mamona. Kombinujcie dalej i dzwońcie 321-321-600, a teraz kult. Hej, czy nie wiecie?

0: Odrobina sosu sojowego, żeby wasze życie było jeszcze bardziej wyborne. Soy sauce to Wirefall w parze z głośników. Już powoli zbliżamy się do godziny 19. Za chwilę między innymi AC/DC, Are You Ready? Perfect Circle również pojawi się i będą również żółwie, które zazieleniają Saharę. O co chodzi? Dowiecie się wkrótce.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
11: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: rewelacyjny kawałek, perkusja w tym numerze absolutny. Smakołyk. 8 minut po godzinie 19 za nami A Perfect Circle i Stairless. Tomasz Ambroży Obertyn, kapitan, druga połówka wciąż na posterunku. Za chwilę wrócę do konkursu, w którym można zgarnąć podwójne karnety na Summer Punch Festival na letniej scenie Progresji w Warszawie. No ale trzeba jeszcze wyrobić parytet innych dobrych wiadomości, tym razem ze świata ekologii. Jak donosi portal Donald.pl, słuchajcie, projekt zazielenienia Sahary przyspieszył, od kiedy pomagają żółwie. No, podobno ogarniają wszystko szybciej niż rządy, organizacje czy urzędnicy.
1: Tak, to prawda.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Nie ma co się śpieszyć i tak, jak mawia mój ulubiony filozof Sandro Coelho, wszyscy umrzemy. Sandra Hajduk-Popińska dzisiaj jest nieobecna i jutro też jej pewnie nie będzie, ale wróci spokojnie. Tymczasem Bon Jovi, Living on a Prayer.

No takie przewalanie kartofli po garach to ja lubię. Black Sabbath, The Wizard w parze z głośników. 17 minut po godzinie 19. Wciąż gramy najlepszego rocka na świecie, a już za chwilę wrócimy do kalamburu.

0: Konie Lord Voldemort to zupełnie inny czarownik. The Wizard, Black Sabbath w parze z głośników. Słuchacie najlepszego rocka w Antyradiu, 20 minut po godzinie 19. Warto słuchać pary z głośników od deski do deski, ponieważ mamy konkurs ostatni, będą pierwszymi. Jeśli uda wam się rozszyfrować radiowy kalambur, w którym zaklęta jest nazwa piosenki, tytuł piosenki, wtedy zgarniacie stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli Triumf Walkowie. A dla pierwszej osoby, która odgadnie i dodzwoni się z poprawną odpowiedzią, mam również merch Antyradia w postaci takiego sztormiaka, poncho antyradiowe z piorunem na plecach. Posłuchajcie jeszcze raz zagadki kalambura. W nim ukryty jest tytuł piosenki.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
0: Nic nie ma nie. Dla Polski nic nie ma nie. I to się z tym zgadzam absolutnie. 321-321-600. Halo?
4: Obracam w palcach złoty pieniądz.
0: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. Może jeszcze jakaś propozycja. Halo?
5: Ja w sprawie tego konkursu i mi się wydaje, że to może być piosenka Rząd za pieniądze. To wszystko, dziękuję, do widzenia.
0: To wszystko i do gabloty. Dziękuję bardzo, do widzenia. Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. To nie ten utwór. Zagramy na koniec parę z głośników. 321-321-600.
6: Dzień dobry, tu Marcin. Piosenka to nie od zespołu T-Love. Dzięki, pa.
0: No pa, pozdrawiam, dzięki serdeczne. Nie, także pokombinujcie jeszcze na spokojnie, a my już teraz odpalamy The Sheepdogs, Keep Out of the Storm.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Jarocin Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij podwójne karnety na kultowy festiwal, na którym w tym roku zagrają Republika, Zalewski, Strachy na Lachy, Hope, Ace Drinkers i wiele innych gwiazd polskiego rocka. Bilety na najlepsze rockowe koncerty i festiwale znajdziesz zawsze w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocaster. 17 lipca 2026 Stratocaster, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: History Channel przedstawia.
4: Druga wojna światowa to największe wydarzenie w dziejach. Zmieniła cały świat. I wszystkich ludzi.
3: Wielka relacja z przebiegu II wojny światowej.
4: Każdy człowiek miał swoją historię, a te historie ukształtowały nas.
3: Nowa superprodukcja. Tom Hanks. Druga wojna światowa. Premiera od 26 maja w każdy wtorek o 21:00. Tylko w telewizji History Channel.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Uwielbiam te gitary, fantastyczne riffy. Papa Roach, Last Resort w parze z głośników. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze. No, ja dzisiaj miałem dla was podwójne karnety na Summer Punch Festival na letniej scenie progresji w Warszawie, a ponieważ jest Światowy Dzień Żółwia, pytałem o przygody ze zwierzyną. Jedną z osób, które wygrywają, jest Dorota, która napisała: pochodzę z rodziny marynarskiej. W latach 80. jak wracał ojciec z rejsu, to zawsze było wesoło, bo raz, że był pijany, a to oznaczało, że był hojny i rozdawał pieniądze, ale też coś przywiózł dla każdego, jakiś suwenir. I tak raz, wracając z Afryki, przywiózł małą małpkę. Nie chodzi o te, które można dzisiaj wciąż kupić w sklepie. Tak, w tamtych latach to było możliwe. Podczas jednej z imprez rodzinnych musiał chyba tę małpkę uchlać i zaczęła wariować, latać po pokoju. W końcu uciekła na klatkę schodową. Pamiętam, że sąsiedzi musieli pomóc w łapance. No i takie to były czasy. Dorota, do ciebie między innymi trafiają podwójne karnety na Summer Punch Festival. Kolejna szansa, żeby jeszcze coś wygrać, będzie na pewno jutro w parze z głośników, ma się rozumieć. A my, para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i kapitan druga połówka Tomasz Ambroży-Obertyn, czyli ja, będziemy z wami na żywo właśnie na Summer Punch Festivalu i w czwartek i w piątek od 16 do 20 w audycji Stamtąd. A teraz Bryan Adams.

0: Money for nothing, pieniądze za nic, i to jest właśnie rozwiązanie naszego dzisiejszego radiowego kalamburu, konkursu Ostatni będą pierwszymi. Jeśli udało wam się rozszyfrować na podstawie naszego kalamburu, że to właśnie o tę piosenkę chodzi, każdy, kto na to wpadł, zgarnia stosunkowo udany wieczór, czyli powodzenie walkowie. A jutro rozstrzygniemy, do kogo kto pierwszy dodzwonił się i do kogo powędruje nasz antyradiowy festiwalowy sztormiak, takie poncho przeciwdeszczowe z piorunem na plecach. Tomasz Ambroż-Obertyn, ja już dziękuję bardzo za dzisiaj. Wracam do was jutro, jeszcze bez Sandry Hajduk-Popińskiej, a już za chwilę po godzinie 20 w antyradiu Turbo Top kolejne notowanie waszej i naszej ulubionej listy przebojów. Także koniecznie zostań tam przed głośnikami. Miłego wieczoru. No i odbierzcie sobie te satysfakcje, walkowie. Buźka!
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Amteradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Z wygraną

0: Jackpot. Daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
4: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Top oraz 2762. Bożenko, już 16 dzień czerwca. Jedna nowość, 9 w piekle, 7 w niebie. I 3 numery bez gazu. Proszę Państwa, zapowiada się kolejny uroczy wieczór, a oprócz tego, jak zawsze, trwa mundial, coś można ustrzelić i dziś trafiło na meczyk Francja kontra Senegal. To wszystko o 21:00, ale zanim to się wydarzy, zaprezentujmy tę jedną, jedyną tajemniczą nowość na Turbotopie. Od razu zaczniemy na spokojnie, bo taki właśnie numer przygotował Beck, Right Lawson. I on właśnie wjeżdża do gry na Turbotopie i zobaczymy, dokąd dojedzie z tą swoją historią.
2: 20.

0: Lire Orchard, 19 na Turbo Topie. Dziś strefa zagrożona bez gazu. Czwarty raz w zestawieniu. Ciekawy jestem, czy dotrwają do końca tygodnia. To oczywiście jest możliwe, jeszcze można się odbić jak na trampolinie i polecieć wysoko na turbotopie, no ale potrzebna jest pomoc fanów. Proszę Państwa, po raz pierwszy zaglądamy do mojej fantastycznej patery. I tu jest Pancio, który już prezentował swój kawałek kilkukrotnie na turbotopie. I zobaczymy, czy jak nie wejdzie przez lufcik, czy wejdzie normalnie z drzwiami. A czy wejdzie w tym tygodniu? Kto to może wiedzieć? Numer niczego sobie. Kuba Kubiak! I kawałek 1996.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

siedmiu lat na muzycznym rynku, prosto z Dublina, Gorriers. To jest kapela, która lubi grać, proszę Państwa, post-punk, surowe gitary i ten właśnie kawałek. Nobody's Coming to Save You zapowiada drugi album tej formacji, który zapowiedziany jest na 25 września. I dziś Gorriers. Dwa obroty do nieba po raz drugi w zestawieniu. A przed nami miejsce 17 i największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o dzisiejsze 2762 wydanie Turbotopu. Australijczycy z kawałkiem A Life After Death dostają potężnego dzwona i 10 obrotów do

0: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu, 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: The Warning Ego, 15 na Turbo Topie. Daniela Paulina i Alejandra Villarreal prosto z Meksyku zaprezentowały swój najnowszy kawałek Ego na miejscu 15 i tym samym zaliczyły 3 obroty do nieba. 20.33 Turbo Topik, proszę Państwa, podobno nadciągają upały, a więc będzie można prażyć się w słońcu jak stary kocur na dachu. To dobry moment, żeby się naładować energią słoneczną, a wtedy będziemy robić jak malutkie robociki. The Bullseyes, If Heaven Exists. 14 na Turbotopie i dziś po raz 11 zagramy ten spokojny, monumentalny kawałek, który dostaje 2 do piekła.
1: 14.

0: Stars i Rolling Stones dziś na miejscu 13 i ta 13 lubi spłatać figla. Rolling Stones dostają 4 obroty do piekła, tylko jedno złoto w reklamówce. I chyba nie widać tu żadnych szans, żeby wrócić na szczyt, aczkolwiek nie takie historie działy się na Turbotopia. Poczekamy, posłuchamy, zobaczymy, jak to się będzie jeszcze kręcić. 20:42, 18 minut dzieli nas od meczyku Francja kontra Senegal. Proszę Państwa, przed nami już miejsce 12 i tu Winona Fighter z utworem Bombs Away. To jest kawałek, który też nie zaliczy dziś wtorku do udanych. 2 minuty 54 sekundy. Tu się wszystko zgadza oprócz wyniku. 4 do piekła.
1: 12.

0: Nikt tego nie puści w twoim radio, grupa Insekt. I proszę bardzo, dziś jedenastka na liczniku i dodatkowo zaliczają od was 3 obroty do nieba i rosną na turbotopie jak szarlotka w piekarniku. 20:49, notowanie 2762, ta druga dyszka jest już za nami. Back Right Long Song, to jest 20 i przy okazji jedyna nowość po tym Lyre, Gurriers, Airborne, Ziembur, Działam dziś bez gazu na 16, The Warning 15, Bullseye na 14, Rolling Stones, Winona Fighter i Insect zamyka tę historię. A my otwieramy kolejną o 21, ale zanim to nastąpi, ponownie wjeżdżają do gry ludzie z Mongolii. Wielki jak nadciąga, a z nim Lost Soul. To jest kawałek, który będzie próbował trafić na turbotop. Jak wam się spodoba, zachęcam na zakładeczkę na antyradio.pl wskoczyć, poklikać i dajmy im szansę. The Who, see ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

Marciniak. Ależ kapitalnie zapowiada się ten wtorkowy wieczór, 21 na liczniku, Turbo Top, nadawanie 2762, za chwilę pierwszy gwizdek i zobaczymy, czy wicemistrzowie świata Francuzi ruszą po kolejne podium. No ale na początek panowie z Senegalu. My pamiętamy Senegal z Rosji. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem takiego mema z Clintem Eastwoodem, który powiedział: Senegal to lek na przeczyszczenie, i faktycznie przeczyścili nas na maksa. Cruz Beckham, to jest dyszka na turbotopie. I dziś po raz szósty w zestawieniu. Cruz Beckham, nie odpuszczaj. Chyba wymyślił sobie, że zdobędzie tu złoto. Kto wie, pięć do nieba.

Jane Muse. Od 32 lat Brytyjczycy na muzycznym rynku i nie schodzą poniżej pewnego poziomu, który sam sobie

Jędrzej Wizej Nosowska. Numerem bez oka miś. Dziś po raz ósmy i dostają od was 3 obroty w górę, meldując się na 8 pozycji Turbotopu. 21:15 na liczniku. Francja kontra Senegal. 12 minut za nami i jest 0-0. Senegal na razie nie pęka na robocie. Nie było jeszcze takiej akcji, po której biłbym brawo, ale myślę, że to wszystko nadciąga i nikt tego nie powstrzyma. No chyba, żebym się mylił. Proszę państwa, na miejscu 7 dziś kapela, która zagra po raz 3 na Turbotopie. Dostają 6 obrotów do nieba. Piękny lot za chwilę wykona zespół Culture Wars z numerem Typical Waves. Dobry kawałek. 7.

0: Reklama.
1: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
2: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

mam 3 złota na koncie, a dziś 2 obroty do piekła i piątka na liczniku. 21.32, notowanie 2762. Gdyby ktoś z Państwa szukał emocji i wrażeń po kokardę, to mam pakiecik na Runmagedon Szczecin Jeleni Staw, który odbędzie się w najbliższy weekend, 20-21 dzień czerwca. I dostępne są formuły intro, rekrut, klasyk, a także dla dzieci i rodzin będzie można się wykazać. A tam na bank czeka na Was ból, pot, krew i łzy. Dla prawdziwych twardzieli czekam na zgłoszenia. turbotop@antiradio.pl, imię i nazwisko, numer telefonu, a także proszę wkleić maila. I Runmagedon Szczecin, Jeleni Staw, 2021, czerwiec 2026, może stać się największą przygodą Waszego życia. The Howlers, Viper. 1 obrót do nieba. 4.

Zespół, który został założony w roku 2012 w Frankenmuth w stanie Michigan. Greta Van Fleet. Ostatnia propozycja do Turbo Topu z utworem Play Your Games. Proszę Państwa, 21:40 Turbo Topik, notowanie 2762. Pierwsza dyszka, Cruz Beckham, Muse, Jędrzej Wize, Culture Wars, Foo Fighters, Window dziś 4 do nieba, szóstka na liczniku, Europe na piątym, The Howlers na czwartym i teraz zostają tylko trzy najlepsze numery. A co tam w meczyku? Francuzi 0, Senegal 0, 38 minut za nami. Mieli swoje szanse Afrykańczycy, ale niestety słupek stanął na drodze, żeby strzelić tego gola i by Francuzom zrobiło się ciepło, mimo że tam jest gorąco. Na miejscu trzecim arogancki chłopiec i Deep Purple. Kapitalny kawałek za moment będziecie mieć jak w ulu. Dziś co prawda jeden w dół, jedno złoto na koncie, ale to dalej Deep Purple.

Social Distortion, The Way Things Were. Dwójka na turbotopie, dwa obroty w górę i najpoważniejszy obecnie kandydat do złota, bo jeszcze panowie z południowej Kalifornii, Amerykanie, którzy powstali w 1978 roku i lubili przydzwonić punk rocka, nie zdobyli złota, ale wszystko przed nimi. 21:56 minut dorzucił sędzia do pierwszej połowy, nadal Francuzi z Senegalem 0-0, druga część spotkania już z Makakiem, który dziś wraca do solóweczki. W makakofonii poleci razem z wami. A dokąd, to się przekonacie. No i proszę państwa, została tylko jedna niewiadoma. Bez gazu, szósty raz w zestawieniu. Złoto w piątek, złoto we wtorek. Nothing but Thieves i Evolution. Oni rządzą w Antyradiu. Do jutra. 1.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Po reklamie.
2: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
4: Looks fun. Makakofonia. Baby have fun. Oh, in his private parts. Upper private parts. It's very intimate. This is Billy Howard from Upper Free Circle.
5: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość

bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wre.

bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czy się na mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem. Hej, tam, gdzie dawniej

sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak las.

0: żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa, przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli, to czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest Makakofonia, Baby Have Fun na antenie Antyradia. Ja jestem Piotr Makaka-Szarłacki. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić cały kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytosłuchaczy i życzyć Wam stosunkowo udanego tygodnia. Bo wczoraj, wiecie, Foo Fighters, tam daram dam. Bartek Synowiec prowadził to. Podsłuchałem go nawet o 23:22 włączyłem jakoś czy coś. Nie, wcześniej odrobinę. W każdym razie słyszałem to wejście i aż w brodę plułem, że nie wykorzystał momentu. Mógł tam zagadać i by zdobył koszulkę lidera. Absolutnie nie pomyślał o tym. To jest jakieś niedopatrzenie. Niesamowite, ale nic tam. Ja będę walczył dzisiaj. Dobry wieczór, Makakofonia, Baby Have Fun z tej strony. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: USA, USA, USA, USA. Przyszłam, dziękuję.
1: To był twój wierszyk, dobry wieczór?
2: Nie, to nie był mój wierszyk, to chciałem zakomunikować, za kim się opowiadam w tym mundialu.
1: Rozumiem, dobrze. Dobrze, sprawdzę, kto tam na drugiej linii. Dobry wieczór, Makakofonia, Baby Have Fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Cześć, Reniu. Pozdrów tatusia i ucałuj ode mnie, bardzo cię proszę.
3: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, mojego kolegę Karola, jego siostrę Aleksandrę, Renatkę, wszystkich moich znajomych i całe kółko antyreżańcowe. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Jestem gotów.
3: Rokowy koncept, jak Makakusie w Antyradiu Moment, gdzie Makakuś audycję prowadzi dla słuchaczy, bo nas wszystkich na koncercie zobaczy. Wtedy razem będziemy imprezować i koszulki rokowe brać, aby następnemu pokoleniu je dać.
1: No coś pięknego, moja droga. Przyszłem, jak na to odpowiesz?
2: Mam przygotowane dwa wiersze od naszego ostatniego spotkania na eterze. Przygotowałem dwa wiersze i teraz pytanie, czy wolisz starszy, czy nowszy?
1: Zacznijmy od starszego, potem zadzwonisz po 23 z nowszym. Może być taki deal?
2: Może być taki deal, tylko że w tym starszym jest jedno słowo, które może być takie ajka trochę.
1: Mam nadzieję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pozdrawiam bardzo serdecznie, i tym razem nam

22 minuty temu mina 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Nic to, że rzutem na taśmę. Przy okazji zapraszam Państwa od razu na makakofonię łamano na makakart. Tam informacja na temat naszego jutrzejszego gościa. Ale teraz kto inny mi w głowie. Tak, mój drogi. Charlie, that was especially for you. Happy birthday. Charlie Dominici. Ja nie wiem, dlaczego ciotka Wiki i to ta brytyjska, jak i polska twierdzą, że był drugim wokalistą Dream Theater. Jak w mordę strzelił, był pierwszym, bo puściłem to Państwu z ich debiutu z 1989, When Dream and They Unite. Taki odjazd. To on tam wyśpiewał to wszystko, ponieważ był starszy od pozostałych muzyków i w trochę innym rytmie mu serduszko pukało. To się panowie rozstali, no i potem wzięli serka, tak? Proste. Więc jak drugi, jak pierwszy. Dobrze, to mam nadzieję, że Charlie, włączyłeś sobie translator, zrozumiałeś wszystko, co opowiedziałem. Bardzo przedziwnymi kanałami, ale wreszcie udało się dotrzeć pewnemu utworowi, który, jak twierdzą, pozdrawiam bardzo serdecznie, jest zapowiedzią albumu. Tylko nie napisali, kiedy ten album się ma ukazać. Też nie sprawdziłem nigdzie, kuźwa. Nieważne, czy to jest jubilat, czy solenizant, ale chyba jednak to drugie. Zdrowie ci życzę, mój drogi Marcinku, kochany. Mogę do ciebie tak mówić, bo wiemy, że względem mnie to jesteś po prostu gówniarzem. Zazdroszczę ci tego z całego serca. Częstszych wizyt na antenie Antyradia życzę i tobie, i zespołowi, którego jesteś wokalistą. Żebyście ze sobą jak najdłużej wytrzymali. Tradycyjnie nie porób się za bardzo.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Cześć, z tej strony Daron zespołu Frontside. Co widzę? Widzę męski sutek, który posiada naokoło tatuaż makakofonia. Bye, baby, have fun.

A ten zespół wkrótce będzie grał jako przedgrupa przy koncertach System of a Down. Polecam Państwu bardzo serdecznie uwadze. Zresztą my wspominamy na ten temat wiele, albo wkrótce zaczniemy bardzo często wspominać o dwóch koncertach System of a Down z towarzyszeniem. Przy okazji dzięki mojemu prywatnemu ochroniarzowi, bardzo Ci dziękuję. Wpadło już, mam nadzieję, nieusuwalnie tym razem informacja o tym, że 16, tak, czerwca, ale 2023 ukazał się 8 album zespołu Queens of the Stone Age In the Times New Roman, który przed chwilą w Paper Mache na antenie antyradia. W tak zwanym międzyczasie Francja prowadzi 1-0 z Senegalem. Nie widziałem tej bramki. Niestety, prócz tego, że myślę o koncertach zespołu System of a Down, myślę również o tym, o czym... No co? Tak zaśpiewał 27 sierpnia 2019 roku.

0: kurza melodia. Francja już prowadzi 2-0, a to z albumu sprzed 26 lat. Nativity in Black number 2. System of a Down. Oni, moi drodzy, co? 18 oraz 19 lipca w Warsaw by Night. Na tym, z widokiem na Narodowy oczywiście. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Witek z Piekieł Śląskich.
0: Dobry wieczór, dobry dawno wieczór. Cię nie słyszałem. Byłeś przypadkiem na tym?
1: Nie.
0: A Perfect Circle?
1: Piekieł jest bardzo daleko, także...
0: Do Warszawy? Uspokój się, no są przepiękne połączenia kolejowe we wszystkich kierunkach.
1: Tak, oczywiście z Katowic.
0: No to do Katowic co? Nie ma ten jakiegoś?
1: No, jest autobus do Katowic, tak jest.
0: Dobrze, będzie lepiej, uspokój się.
1: No, chciałem tylko powiedzieć, że byłem stęskniony za tobą.
0: Jestem wzruszony.
1: Brakowało mi tych wieczorów.
0: Boże, Boże mieszany, to chciałem powiedzieć. Poczekaj, sprawdzę, czy makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Może jesteś kobietą przypadkiem?
2: Przyszłem.
0: A, nie jesteś kobietą.
2: Jeszcze, znaczy nie wiem.
0: Nic o tym nie wiesz, żebyś nie był. Dobrze, nieważne, zostawmy to na razie. W każdym razie tak, bardzo dobrze się połączyłeś. Teraz masz normalnie możliwość wypowiedzenia tego drugiego. Nie wiem, czy on był...
2: To poczekaj, bo tutaj mój współlokator mega ogląda Francję, bo jest mega za Francją.
0: Naprawdę? Pozdrów go ode mnie. Ja jestem za Senegalem, ale ale też trzymam kciuki za Francją. Mimo wszystko, jak przegrywa Senegal, to trzymam kciuki za Francją.
2: A mnie denerwuje Mbappé.
0: No i uspokój się. Ja tylko chciałem, proszę państwa, wrócić do tego 18 lipca, to jest sobota, wtedy urodziny ma Daron Malakian i wtedy System of a Down gra na Narodowym, ale tego samego dnia w Łodzi, to nie szkodzi, jest Marilyn Manson. Widziałem ostatnio jego koncert, kurza melodia, jest moc u faceta. Dobrze, kochani, niestety przyszłem, zadzwoń do mnie, bardzo cię proszę, troszkę później, jak się skończy na przykład spotkanie między Francją a Senegalem.
2: A dobrze, mogę jeszcze poczekać.
0: Ale stosunkowo to udanej wiesz, nocy, ale wam życzę.
1: Ale wiesz, nawzajem.
0: Pa!
2: Hej, hej.

0: You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. You better not bend over there with that camera like that. Man, you're in the wrong place to bend over, don't you know it? Get up from there with that camera.
1: 16 czerwca 1969 roku, drogie dzieci, objawił się drugi koncertowy album Johnny Cash at San Quentin. Tak, dla osadzonych tam zagrał. Zresztą wspomina, że to nie pierwsza i nie ostatnia jego wizyta w zakładzie karnym. Tam wymienia jeszcze przynajmniej ze dwa, które udało mu się z zespołem zaliczyć. Też wspominał, że trafił. Ale za co, to jak państwo sobie sięgniecie po ten właśnie Johnny Cash at San Quentin, to on to wam własnosłownie opowie. Polecam serdecznie, tak samo jak zapraszam serdecznie na balkon z lat 90. To jest nasz, a zresztą on powie wszystko.
2: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Radiofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Aha, here we are. This is Stephen Rothery here from Aurelian. You're listening to Makak-Kakalunia. Baby have fun. And yeah, and there is the tattoo to prove it. Yes, very good. The tattoo on the chest, round the nipple.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia z 10,000 Days, Rosetta Stone. To taki album, który się objawił 20 lat temu, został wydany przez zespół Tool. Podejrzewam, że Małgorzatka już to dawno słyszała, a nie, wróci, czekaj. Tam jak sprytnie mój prywatny ochroniarz Kamilek, pozdrawiam serdecznie, zauważył, Francja A wygrała z Francją B 3-1. Widziałem trzecią bramkę dla Francji. No kochany, to bardzo fajne to. To ten pan Bapajta tam ten przy fanzoli. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Po raz trzeci.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Poproś tam, żeby ten przyciszyli odbiornik.
1: Bo no nam... już wszystko przyciszam, wyłączam. Tu mam 10 po prostu przycisków do wciśnięcia.
0: W tak zwanym międzyczasie ja tylko poproszę Renię, bo jeszcze nie śpi, mam nadzieję, żeby napisała, z iloma odsadzonymi Karol tam podsłuchuje makakofonię baby have fun i czy im nie wyłączają prądu przypadkiem. Tak, to teraz mamy wiersz?
1: Mamy wiersz.
0: Ja jestem gotów, proszę bardzo.
1: Mamy wiersz, czekaj, przełączę sobie kartę i nazywa się Konstelacje i jest, proszę ciebie, wczoraj.
0: Nówka sztuka niechodzona,
1: napisane po wizycie u mamy. Konstelacje. Dwa dni w stanie otchłani, obiad serwowany w południe, dwa dni ciągłej komunikacji, dwa dni bycia haram. A gdy obudzimy się na łące kwietnej, pełnej polnego życia i gwiazdy będą nad nami, konstelacje przestaną się zgadzać, będziemy dochodzili na nowo, gdzie my jesteśmy. Tylko chce mi się płakać, bo czas biegnie nieubłaganie i wkrótce bliscy odejdą, a ja będę już stary. To taki... koniec.
0: Stosunkowo udanej nocy, bardzo ładny taki koniec, muszę ci powiedzieć. Dobrze, podejrzewam, że Małgorzatka przede wszystkim, ale może ty też się ucieszysz.
1: Czekaj, bo w ogóle mam dla ciebie dosyć ważną rzecz do zakomunikowania. Bo ja w ogóle...
0: Poczekaj, bo ja muszę biec, za chwilę muszę biec. Poproszę o czwarty telefon później. Dziwna wiosna dla Państwa wszystkich. Nówka sztuka niechodzona u nas jeszcze nigdy. Naprawdę, dostałem miks numer 1 od

0: Ian, that was especially for you. Happy birthday. Moi drodzy, Ian Mosley, wielokrotny perkusista, znaczy wieloletni, to chciałem powiedzieć, perkusista zespołu Merlion. On dołączył do nich w 1983-84, zaraz sprawdzę w tych w pielaszach i Państwu powiem, jak się dogrzebie. W każdym razie myśmy się przez absolutny przypadek cofnęli do albumu, który, jak się okazało, jutro będzie miał swoje urodziny, obchodził, bo się wydał 17 czerwca 85, a to jest jutro, jak w mordę strzelił. A informuję Państwa o tym 23 minuty po 23, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. I widzisz, mój drogi Bartłomieju, tak to się robi właśnie. Nie od razu się wysypuje, że 22 minuty temu minęła 23, tylko zagadujesz elegancko i zdobywasz koszulkę lidera. Czego nie rozumiesz? Ja wiem, że to trudno w tym, w ferworze walki zapamiętać i trzymać jęzor na wodzy, ale wiesz...
1: Trzecia, tylko zagadujesz...
0: Makakofonia, z jakim opóźnieniem, dobry wieczór, przyszłem. Jak się masz? Po raz kolejny.
2: No, gram sobie właśnie w Magico, mecz się skończył, siedzę w DPS.
0: A wiesz, że będzie kolejny mecz za moment? Czy twój kolega z pokoju wie o tym?
2: On śpi, on wie o tym, ale on śpi. A, bo on jest bardziej zaangażowany w piłkę nożną niż ja chyba.
0: Bo obejrzał ten Francję, już mu wystarczyło, tak?
2: Nie, no wziął leki i wiesz, odpłynął.
0: To, okej. Okay.
2: A co chciałem powiedzieć, co ja miałem ci do powiedzenia, że ty w ogóle jesteś moim spadkobiercą.
0: Jak to ja jestem twoim spadkobiercą?
2: Normalnie, jak pójdziesz na moją stronę i przeczytasz w pewnej notce, wcale nie samobójczej, przed kilku miesięcy, to się okaże, że tam normalnie jesteś moim spadkobiercą.
0: Ale zapisałeś mi prawa do twórczości?
2: 40%.
0: 40%, a to najpierw trzeba wydać, tak? Żeby potem ewentualnie coś przyciąć.
2: Tak, tak. Chyba się nie mylę, 40%.
0: Dobra, wrócimy 30. Do tego, znaczy wróć, dobra, to jest na powiślu. Wrócimy do tego w takim razie. W jakiejś przyszłości.
2: I tyle w sumie.
0: Ale nie pozdrowiłeś mamy tradycyjnie.
2: Wiesz co, zawsze zapominam w ferworze wszystkiego.
0: Nie wiem. Trudno. Przywykłem. Mam dla ciebie przepiękny utwór, wiesz?
2: No, z miłą chęcią posłucham.
0: Nazywa się, znaczy album, który zawiera ten utwór, nazywa się Głodne Kawałki. Został wydany w 2011 przez Pablo Paweł i Praczasa. I to będzie opowieść o ulicy pod tytułem Boczna.
2: Super.
0: Cudownie, wiedziałem, że się ucieszysz jak dziecko. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: Mogę poklaskać w ręce na antenie, nie?
0: Oczywiście, tak. Jak nie wypadnie ci burak przy okazji, czy coś tam?
2: Buraka mam, wiesz, na taśmę do głowy.
0: Okej.
2: Okay. Dobra, to cześć.
0: Pa.
2: Stosunkowo udanej nocy.
0: Stosunkowo udanej nocy. W sensie nie mówiłem pa, tylko ten, stosunkowo udanej nocy, bo znowu ten od Charlie'ego z Gniezna się będzie wkurzał. Że tęcza? O, patrz jak się rozłączył, widzisz? Charlie, nie ciągnij pana po manowcach. Potem się ludzie z nami rozłączają, nie chcą. Dobra, nieważne. W sensie dobra jest na Powiślu. Albo to jest 0,7:2 z Zagrychą plus Bland. Boczna, Głodne Kawałki, Pablo Paweł i Praczas, 2011 Polska.

A tamta jest piękna jakby z innej dzielnicy. Nic jej nie obchodzą z jej ulicy zalotnicy. Jeździ wciąż do klubów frajerskich. Ściąga nieszczęście jak w jakiejś przepowiedni. Poszła na studia, to można wybaczyć. Ale czemu na chłopaków spojrzeć tu nie raczy? Ma starych przecież pijanych tak samo, ile wenajki, a zgrywa bycie wielką damą. Przyjeżdża do niej brunecik w nowym Clio, omija chłopaków z wydyganą miną. Dziś też pewnie był u niej i korzystał z rozkoszy, a na tę ulicę nikt go tu nie prosił.

0: Chodzą kłopoty.
1: A to nie kłopoty, tylko krzywd wyrównanie. Choćby im oddał wszystko, to i tak się dziś stanie. W mroku zbitej latarni i w świetle łysego przeklnie te ulice, jakby mało było tego. A potem zniknie pod białymi podeszwami i kosą cichą, pod murami z cegieł stuletnich i sto razy przeklętych. Bo ta ulica jest jak z jakiejś legendy, tylko że na końcu nie ma Królewicza, światła z Grochowskiej jak płomień znicza.
2: Josh Wahami from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Gwiazdy Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Cześć, tu Pablo Pawo. Pierwszy raz w życiu czytam z męskiego sutka. Specjalnie dla was makakofonia. Baby, have fun. Sutek, wybacz mi, żono, jest piękny.

The Queen is Dead. Tytułowy państwu puściłem, bo ten album z 1986 roku zmienił moje życie. Naprawdę. On się ukazał 16 czerwca, jak dziś normalnie, tylko że w tym 1986. The Smiths, tam Morrissey na wokalu i pan bardzo fajny gitarzysta. Mar. Dobra, przy okazji nie pamiętam już, o co poszło, ale największy pozer wśród paciorków też obchodzi jakieś święto lokalne. W sensie coś z tą konkubiną mu nie poszło. Tylko nie pamiętam, czy to w którym roku to było. Nieważne. W każdym razie, jak jest git, to wszystkiego najlepszego i tak dalej. Niech ma was zbyt mętne słońce nie wita o poranku. Przepraszam, ale to tak z upadku konającego ćwierć wiecza mnie się wzięło. To jest to są takie anomalie, które Ukć wydał na albumie w tym roku. Naprawdę bardzo fajny numer. Słowo daję. Właśnie, drogi Piotrusiu, pozdrawiam serdecznie. Może uda ci się konkubinę zaciągnąć do antyradia jakimś cwanym sposobem. Polecam.

Taki sobie wybrałem, żeby dobrze się układał na rowerze. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. A 16 czerwca, ale 1972 roku, drugie dzieci, objawił się piąty album Davida Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To zanim się rozstaniemy, mam tradycyjnie prośbę do Państwa, byście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ona ma łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo, to odliczę do trzech, a potem lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy. A i zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Tomem Morello w makakofonii od 22:00 na antenie Antyradia.